0: Radio Gra.
1: Stoi. Loca.

0: czwartek w kalendarzu, 20 dzień sierpnia, na zegarach jest 6:00, czas na pierwsze informacje w Radiu Gra.
1: 3 osoby zginęły, a 20 zostało rannych w rosyjskim ataku na Kijów. Rosjanie nocą użyli rakiet balistycznych i dronów. W stolicy wybuchały pożary domów, magazynów i samochodów. W części dzielnic nadal nie ma prądu. W związku z rosyjskim atakiem polskie dowództwo operacyjne tej nocy uruchomiło lotnictwo wojskowe. W stan gotowości postawiono także naziemne systemy obrony powietrznej i radary. Wojsko podkreśla jednak, że działania mają charakter prewencyjny i służą ochronie polskiej przestrzeni powietrznej. Od przyszłego roku drugi próg podatkowy ma wzrosnąć ze 120 do 130 tysięcy złotych. Pojawi się jednak dodatkowy, pośredni próg. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych stawka PIT będzie wynosić 24%. Szczegóły poznał dziennikarz Igor Skrzypek.
2: Zgodnie z planem rządu zyska tak zwana klasa średnia. Osoby z zarobkami na poziomie minimum kilkunastu tysięcy złotych brutto miesięcznie. Obecnie po przekroczeniu rocznych zarobków na poziomie 120 tysięcy złotych wpadamy w drugi próg 32%.
3: Stawka 32% będzie obowiązywała powyżej 150 tysięcy złotych, natomiast do 130 tysięcy złotych obowiązującą stawką będzie nadal 12%. Wprowadzamy dodatkową stawkę.
2: Zapowiada minister finansów Andrzej Domański, no ale wszystko musi się zrównoważyć. Dlatego będą podwyżki innych podatków. CIT dla firm z przychodami powyżej 50 milionów euro będzie wynosić nie 19%, lecz 22%. Do tego podwyżka daniny solidarnościowej, czyli dodatkowego podatku dla najlepiej zarabiających powyżej miliona złotych rocznie. To na razie plan. Potrzebna będzie jeszcze zgoda prezydenta.
1: Prokuratura wnioskuje do sądu o przedłużenie aresztu dla Stu, popularnego youtubera, który wczoraj usłyszał zarzuty. 34-latek jest podejrzany w tzw. aferze Pandora Gate. Zarzuty dotyczą rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Mężczyźnie grozi 15 lat więzienia.
0: Rano przyglądamy się prognozie pogody dla Torunia i całego regionu na ten czwartek. Oj, duża zmienność tutaj nam się prezentuje, bo od sporego zachmurzenia i opadów deszczu po przejaśnienia i tych, mamy nadzieję, będzie więcej, zwłaszcza w drugiej części dnia i wtedy to temperatura też pójdzie w górę, bo dziś nawet do 24-25 stopni Celsjusza, a i to nie wszystko, w tym tygodniu będzie jeszcze cieplej w Toruniu. Ach, jak to pięknie, jak wspaniale, że znowu czwartek i już bardzo blisko weekendu. W czwartek o poranku, dzień dobry, mówi wam Piotr Kolszowski. Kłania się nisko i zaprasza. Wakacyjne rano i dobrze przed nami. Gramy!

Ta luna w radiu gra o poranku, tak się rozpędzamy, tak powoli i gładko wchodzimy w ten czwartek, czwartunio po to, żeby przebrnąć i cało i bezpiecznie, w miarę komfortowo dotrzeć do tego, co przed nami, czyli właśnie do weekendu, jednego z ostatnich wakacyjnych, ale o tym sobie jeszcze powiemy. Najpierw zajrzymy do kalendarza, to już za chwilę. Gramy.

Wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM, na tej fali niezmiennie. Witam się z wami o poranku. Za chwilę gramy dalej, ale wcześniej jeszcze rzut oka do kalendarza. Czwartek, czwartunio, 20 dzień sierpnia. Dziś Bernard i Samuel świętują, ale na tej dość długiej liście jest jeszcze Krzysztof, Maria, Małgorzata, Paweł, Maksym, Hieronim, Eliasz, Sobiesław, Lucjusz, Sabin, Samuela, Sewer i Sieciech. Wszystkiego dobrego. Są też święta nietypowe. Jedno z nich to dzień wyznawania miłości. Kiedy jak nie dziś, skoro takie piękne święto w kalendarzu, ale nie jedyne. Mamy też dzień komara i z jednej strony można by się tych małych, czasami dość niesympatycznych owadów obawiać z tego powodu, ale z drugiej strony można interpretować to święto zupełnie inaczej. Po prostu dziś w pracy o poranku przyciąć sobie komara.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra na 88,8. Tak właśnie budzimy się w czwartek, czwartunio. Za chwilę do grania wrócimy, ale wcześniej takie informacje. Efekt o kolejnej akcji toruńskich policjantów. Wspominaliśmy ostatnio o akcji Trzeźwe popołudnie. Nie jedyna to, jak się okazuje, z tym właśnie przedrostkiem Trzeźwe. Tym razem Trzeźwa Autostrada. Taką akcję policjanci przeprowadzili w poniedziałek, 17 sierpnia, jak nazwa sama wskazuje, na autostradzie pod Toruniem, na trasie szybkiego ruchu i tym bardziej zatrważające wyniki, bo aż 7 kierowców straciło prawo jazdy i to właśnie z tego powodu, że prowadzili na podwójnym gazie, a łącznie skontrolowano 1600 kierowców. Ktoś powie, że to niewiele, 7 kierujących na ponad 1500 zatrzymanych samochodów i skontrolowanych tych osób, które siedziały za kółkiem, a jednak przy prędkościach obowiązujących na autostradzie, przypomnę, do 140 km na godzinę, przerażający jest fakt, że niektórym zdarza się wsiadać za kółko po alkoholu. Teraz trzeba będzie się z tego mocno tłumaczyć.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Dawid Podsiadło na błysk w Radiu Gra o poranku. I tak właśnie na błysk przygotowaliśmy was dla was tę poranną playlistę i jeszcze trochę pogramy. Hello między innymi. Martin Solveig się tutaj jeszcze do siódmej pojawi. Takie hello poranne wam zapodamy. Bardzo energetyczny kawałek zresztą, żeby tej energii nam na cały czwartek wystarczyło. Zostańcie blisko Radia Gra.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Już 22 sierpnia Bożynki gminy Łubianka. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono. Na miejscu również atrakcje dla dzieci, kuchnia regionalna, konkursy, koncerty i zabawa pod gwiazdami. Zapraszają wójt gminy Łubianka, Dagna Całbecka i starostowie Dożynkowi.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
8: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
7: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
9: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3. Po reklamie.
10: Rano przyglądamy się prognozie pogody dla Torunia i całego regionu na ten czwartek. Oj, duża zmienność tutaj nam się prezentuje, bo od sporego zachmurzenia i opadów deszczu po przejaśnienia i tych, mamy nadzieję, będzie więcej, zwłaszcza w drugiej części dnia i wtedy to temperatura też pójdzie w górę, bo dziś nawet do 24-25 stopni Celsjusza, a i to nie wszystko, w tym tygodniu będzie jeszcze cieplej w Toruniu.
11: Jest Radio Gra.

0: To już bardzo blisko 7 na zegarze o pełnej. Oczywiście zapraszamy na kolejne najważniejsze informacje z Torunia, też z kraju, ze świata, ale śpieszymy do Was również z informacją z Miejskiego Zarządu Dróg, który trochę odpowiadał na potrzeby kierujących, którzy to zgłaszali, że w związku z zamknięciem ulicy Równinnej, bo remontowany jest tam przejazd kolejowy, wielu kierowców ruszyło na przykład na średnicówkę, no i tutaj przydałoby się trochę pokombinować, pomajstrować przy sygnalizatorach, żeby nieco dłużej to zielone się świeciło, żeby się nie korkowało, bo poniedziałek i wtorek nie wyglądały dobrze na drogach. Tu drogowcy zapowiadali, że w środę lub czwartek, czyli wczoraj lub dziś, te nowe programy zaczną funkcjonować. Myślę tu o zaprogramowanych na nowo sygnalizatorach, mianowicie na trasie prezydenta Raczkiewicza, czyli na trasie średnicowej skrzyżowanie z Chrobrego, skrzyżowanie ze Skłodowskiej Kirii, a także na krzyżówce Skłodowskiej Kirii z Równinną. Tutaj wydłużenie tego światła zielonego miało nastąpić. Dajcie znać, czy tak faktycznie jest. Zadzwońcie 56 654 3210 albo napiszcie 3002.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: 7 przed nami na zegarze. Zerkam sobie teraz w stronę tego urządzenia odmierzającego czas. Nie, nie chodzi o minutnik do jajek, co pewnie też u was gdzieś tam by się znalazło w kuchni. Chodzi o zegar po prostu. Raport przed nami o pełnej, później będą też informacje pogodowe, jak zwykle horoskop po 7. Na to wszystko zapraszam was już teraz. No i pogramy sobie. Dużo dobrego czwartkowego grania przed nami w Radiu Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w czwartek z kartą Moja Biedronka. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów 3,49 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
7: Szkołę ogarniamy.

0: biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
2: Sanostol.
1: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
2: Sanostol?
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
3: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa Mektul z pośrednicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Dorimpex tani weekend od czwartku do soboty. Żeberka trójkąty 8,99 kg. Wątróbka z kurczaka 3,99 kg. Winogrono jasne 9,99 kg. Kupuj także online na dorimpex.pl.
5: Po reklamie.
6: W kalendarzu czwartek, 20 dzień sierpnia, jest już 7 w radiu gra, pora na kolejny raport.
7: Marta Manerowska, dzień dobry, o poranku zapraszam na lokalny raport. W najbliższą niedzielę, zgodnie z zapowiedzią, rozpoczną się badania funkcjonowania parkingów w Toruniu, które potrwają do końca listopada. Zewnętrzna firma przeprowadzi kompleksowe pomiary i analizy mające na celu ocenę sposobu wykorzystania przestrzeni parkingów w naszym mieście. Zmieniamy temat. Badacze z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i muzycy połączyli siły w słusznej sprawie. Zakończyła się ekspedycja naukowców i artystów na Spitsbergen. Miała ona na celu realizację filmu dokumentalnego o badaniach prowadzonych w rejonie stacji polarnej UMK i lodowca Waldemara. Wyprawie towarzyszył zespół Organek, który zagrał akustyczny koncert w scenerii Arktyki bez udziału publiczności i bez komercyjnego charakteru. Muzycy wystąpili nieodpłatnie, traktując udział jako ważny głos w sprawie ochrony klimatu.
8: To w jakim tempie lodowce topnieją, jest porażające. Ja to zobaczyłem na własne oczy właśnie na tej wyspie. Ona już dzisiaj jest jakiś kilometr od lodowca, który się dalej topił, bo słyszeliśmy to wielokrotnie, jak tam pływaliśmy czy chodziliśmy. Tak samo na Waldemarze. Ten Waldemar się tak cofnął i te rzeki, które wypływają z niego, są tak głośne, że po prostu robią takie niesamowicie przykre wrażenie, bo to znaczy, że ta woda rwie tak szybko i z takim ogromem. To znaczy, że one się w takim tempie topią.
7: Mówił Tomasz Organek, muzyk z Torunia. Słuchacie raportu? Polska poderwała myśliwce. RCB wysłało alert SMS do mieszkańców informując o zmasowanym ataku powietrznym na obszarze zachodniej Ukrainy. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia nie mają jednak powodów do niepokoju. Uspokajają służby.
9: Dzisiejszy alert oznaczał jedynie, że polskie i sojusznicze myśliwce prewencyjnie patrolowały wschodnią Polskę, a miało to związek z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Od ostatnich wydarzeń, kiedy to 3 tygodnie temu rosyjska rakieta spadła na pole w pobliżu Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie, zapadła decyzja o informowaniu SMS-ami mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia o tym, co dzieje się nad polskim niebem.
7: Wyjaśniał Kacper Wróblewski.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
7: To jest raport sportowy, zapraszam. Pewne zwycięstwo Igi Świątek w 1/8 finału turnieju tenisowego w Cincinnati. Polka pokonała Francuzkę Diane Paris. Wynik 6-3, 6-3 potwierdza sporą przewagę naszej tenisistki. Świątek jest teraz w ćwierćfinale tego turnieju i odniosła tym samym 9. zwycięstwo z rzędu. Myślę, że byłam solidna, chociaż musiałam włożyć w grę więcej energii, bo moja rywalka grała wiele slajsów, musiałam więc naprawdę włożyć dużo wysiłku, żeby zachować odpowiednią intensywność. Mówiła Iga Świątek, teraz czekają hitowe starcie z Jeleną Rybakiną. Mecz o półfinał Cincinnati zaplanowano na dzisiejszą noc około 1:00 czasu polskiego.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
7: Dzisiaj ma być maksymalnie do 24 stopni Celsjusza. Na niebie w ciągu dnia trochę słońca, trochę chmur. Możliwe są przelotne opady deszczu. Później w naszym mieście ma pojawić się także nieco silniejszy wiatr.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
6: To już po siódmej. Dzień dobry, witamy się bardzo serdecznie, bardzo słonecznie, bardzo ciepło. Tak, na przekór temu, co za oknem w nocy i nad ranem. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć, witam.

How Does It Feel w radiu gra na 88,8 FM. Za chwilę ciąg dalszy dobrej muzycznej pobudki w radiu gra na tej fali, ale wcześniej jak zwykle o tej porze horoskop na czwartek, 20 dzień sierpnia, który to dzień ma sprzyjać działaniu bez wielkich deklaracji. Baran ma wpaść dziś na pomysł, który przyspieszy załatwienie ważnej sprawy, zatem warto działać, zanim ten zapał minie. I myślę, że to dotyczy nie tylko baranów. Byk będzie dziś wyjątkowo stanowczy w kwestii swoich planów i dobrze, bo ktoś może próbować się na przykład zmienić albo pokrzyżować. Bliźnięta dostaną wiadomość, która wywróci ich plan do góry nogami. Z kolei na szczęście w całkiem przyjemny sposób. Nic tylko na takie wieści czekać. Rak odkryje, że odkładana od dawna rozmowa wcale nie będzie tak trudna, jak być może zakładał albo się tego obawiał. Lew może dziś liczyć na komplement z zupełnie nieoczekiwanej strony. No i na koniec jeszcze panna, która znajdzie rozwiązanie problemu, który wszystkim wydawał się bardziej skomplikowany. Słowem, panna lekiem na całe zło. Dobrego dnia.

0: To jest wakacyjne rano i dobrze na 88,8 FM. Na zegar sobie teraz spoglądam i zadaję takie pytanie. Trochę się cofamy w czasie. Co robiliście o 4:40 dziś? Wielu pewnie gdzieś tam przekładało się jeszcze z jednego boku na drugi. A on strzelał gole. Znaczy jednego tym razem, ale jakże ważnego na wagę zwycięstwa. Robert Lewandowski dla Chicago Fire strzela i to gola z karnego po tym, jak został sfaulowany właśnie w takiej indywidualnej akcji. I powiem wam szczerze, jak patrzę sobie teraz na powtórki, to zupełnie jak nie lewy tego gola tę jedenastkę wykonał. No zmienia nam się pan Robert i to w cały czas dobrym kierunku. Nic, tylko pogratulować i trzymać kciuki za kolejne bramki.
1: Reklama.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Dorimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Żeberka trójkąty 8,99 kg. Wątróbka z kurczaka 3,99 kg. Winogrono jasne 9,99 kg. Kupuj także online na dorimpex.pl.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
8: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
9: Który ogródek na toruńskim rynku zachwyca najbardziej? Teraz to ty decydujesz. Weź udział w głosowaniu na zielony ogródek toruńskiej Starówki 2026 i wybierz miejsce, które najpiękniej łączy klimat miasta z zielenią i kwiatami. Wesprzyj swojego faworyta i pokaż, że estetyka oraz dbałość o wspólną przestrzeń mają znaczenie. Oddaj swój głos i współtwórz zielone oblicze Torunia. Szczegóły znajdziesz na stronie Gra.fm. Głosuj już dziś. Masz czas do 28 sierpnia.
10: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
11: Prowadzisz firmę w regionie? Zyskaj więcej z nowym promocyjnym leasingiem. Wybierz dowolny model Toyoty do swojej floty. Oszczędzaj mądrze i rozwijaj biznes na własnych warunkach. Poczuj tę moc za kierownicą. Umów się na bezpłatną jazdę testową. Odwiedź salon Toyota Bednarscy w Toruniu przy ulicy Skłodowskiej Kiri 1. Toyota Bednarscy. Twój partner w biznesie.
12: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.

0: wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra. Za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej będą newsy dla kierowców. W zasadzie to garść ciekawostek, bo takie zamieściliśmy na portalu Gra.fm. Chodzi o najnowszą odsłonę rankingu miast przyjaznych kierowcom 2026. Przebadano 19 polskich miast w dwóch grupach. Powyżej i poniżej 300 tysięcy mieszkańców. Oczywiście my znaleźliśmy się w tej drugiej grupie i nie ma nas w czołówce. Okej, możemy się pochwalić tym, że funkcjonuje u nas strefa płatnego parkowania, oferująca szeroki wybór abonamentów. Mamy rozbudowaną infrastrukturę park and ride. Kilka jeszcze tutaj pojawia się atutów. Natomiast wśród wyzwań dla Torunia, jak czytamy, pozostają wysokie ceny paliw, według ocen niektórych wyższe niż w innych częściach kraju, oraz usługi wymiany opon. Zwłaszcza to drugie mnie interesuje. O co chodzi z tymi oponami? Że co, za drogo wymieniają? Czy za słabo? Pozdrawiam wszystkich wulkanizatorów. Patrzcie sobie, jak raz wymienimy opony w Toruniu, to drugi raz trzeba to robić dopiero za pół roku. Czyli dobrze chyba wymieniają.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Viens, je t'emmène.

0: Passenger w Radiu Gra na 88,8. O 8 u nas kolejne informacje, te najświeższe w Radiu Gra, a do 8 jeszcze trochę pogramy. Wiktor Dyduła między innymi się tutaj pojawi.
1: Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
13: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu. Ulica Szosa Chełmińska 214.
14: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Star Ray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, Szosa Chełmińska 214.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.

Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
3: Dzisiaj ma być maksymalnie do 24 stopni Celsjusza. Na niebie w ciągu dnia trochę słońca, trochę chmur. Możliwe są przelotne opady deszczu. Później w naszym mieście ma pojawić się także nieco silniejszy wiatr.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
4: To jest Radio Gra.

0: Coraz bliżej 8 na zegarze. O pełnej oczywiście najświeższe, najważniejsze informacje w raporcie z Torunia, z kraju, ze świata. A wy już wczoraj sygnalizowaliście i chyba przedwczoraj też nawet sygnalizowaliście nam, że coraz gorzej jeździ się Olsztyńską, bo dłuższe te korki robią się w jedną, w drugą stronę, co i rusz powstaje jakieś wahadełko, a w szczycie komunikacyjnym faktycznie kolejki tworzą się w mgnieniu oka. Rzeczywiście prace wkraczają w kolejny etap, zgodnie z zapowiedziami zresztą drogowców. Da się to zauważyć po jednej i po drugiej stronie drogi. Nic, tylko uzbroić się w cierpliwość i korzystać być może z tych nielicznych, ale jednak opcji na przejazd gdzieś bokiem, gdzieś tam ulicą Chrzanowskiego na przykład. Pozdrawiamy o poranku wszystkich kierowców, nie tylko tych na Olsztyńskiej.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: wakacyjne rano i dobrze w radiu. Gra już za chwilę 8, informacje w raporcie, a po nich oczywiście trochę szczegółów pogodowych na dziś. Jak będzie wyglądał weekend, temu też cały czas przyglądamy się. Te mapy pogodowe się zmieniają, więc jak tylko pojawiają się nie najlepsze wieści, to lepiej zaczekać, aż być może się zaktualizują i pojawi się trochę więcej dobrych newsów. A później pogramy sobie dalej, więc nie odchodźcie daleko, zostańcie blisko Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Światło, sztuka i emocje. To właśnie drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie. Przez trzy kolejne wieczory od 27 do 29 sierpnia zabytkowa Starówka zmieni się w niezwykłą przestrzeń. 12 spektakularnych instalacji artystycznych z całej Europy rozświetli miasto zakochanych. Więcej informacji w mediach społecznościowych i na stronie wydarzenia. Wstęp wolny. Na drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowi. Privacon Poland, jeden z największych producentów systemów ogrodzeniowych z nowoczesnym parkiem maszynowym w Złej Wsi Małej, poszukuje operatorów lasera 2D i 3D oraz robota spawalniczego. Jeżeli szukasz stabilnej pracy z możliwością rozwoju, proszę zadzwoń pod numer 607 806 131 lub wyślij nam swoje CV na adres mailowy info@privacon.pl. Zapraszamy również do naszej siedziby w Złej Wsi Małej 60A.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
9: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
10: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
9: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
11: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
12: A gdyby szkoła zamiast dawać gotowe odpowiedzi zachęcała do zadawania pytań, pozwalała próbować, doświadczać i szukać własnej drogi? Bo nie wszyscy uczymy się tak samo, nie wszyscy potrzebujemy tyle samo czasu i nie musimy zmierzać tą samą drogą. Właśnie dlatego powstała Lumina Academy, niepubliczna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Toruniu. Bo każdy człowiek niesie własne światło. Przyjdź, zobacz, doświadcz. Rekrutacja trwa. luminatoruń.pl.
13: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Po reklamie.
0: Czwartek, 20 dzień sierpnia, jest 8 na zegarze, a to oznacza, że przed nami kolejny raport Radia Gra.
15: Rozpoczynamy lokalny raport o poranku. Marta Malerowska, zapraszam. Na początek informacje drogowe. Do końca sierpnia potrwa remont ulicy Żwirki i Wigury. Przypomnijmy, drogowcy działają na fragmencie od szosy Chełmińskiej do Świętego Józefa. Ulica jest całkowicie zamknięta dla ruchu. Trzeba korzystać z objazdów. Jeżeli chodzi o komunikację miejską i karetki, przygotowano tymczasowy przejazd po dawnym torowisku kolejowym wzdłuż Długiej. Zachowajcie szczególną ostrożność w tym rejonie. Zmieniamy temat i teraz przenosimy się do Centrum Nowoczesności Monowiedzy w Toruniu, gdzie już w najbliższą niedzielę zaplanowano Dzień z Sercem. Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 11 do 18.
16: Na tej wystawie nie tylko dowiadujemy się, jak zbudowane jest serce, ale też jak można sobie pomóc poprzez odpowiednie działania profilaktyczne, odpowiednią dietę, ale też w jaki sposób możemy diagnozować różnego rodzaju problemy, choroby, z którymi często my albo nasi najbliżsi mają problemy. To jest problem, który dotyczy nas wszystkich, a więc na tej wystawie możemy się troszeczkę o tym dowiedzieć, ale też i o takiej pierwszej pomocy.
15: Mówiła Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Słuchacie raportu. Prokuratura w Krośnie chce przejąć śledztwo od strony węgierskiej w sprawie wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami. Wniosek w tej sprawie ma trafić do polskiego ministra sprawiedliwości. Ostateczna decyzja będzie jednak należeć do jego węgierskiego odpowiednika.
17: Jeśli będzie decyzja pozytywna, śledztwo zostaje przekazane do prowadzenia po stronie polskiej. Prokurator otrzymuje dokumentację w sprawie. Dowody zebrane do tej pory, do momentu przejęcia ścigania przez stronę węgierską, a także przekazywana jest nam osoba tymczasowo aresztowana.
15: Wyjaśniała Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Kierowca autokaru, przypomnijmy, trafił do aresztu. W wypadku zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych.
18: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
15: To jest raport sportowy, zapraszam. Cztery polskie drużyny rozpoczynają dziś walkę w decydującej rundzie eliminacji europejskich pucharów. O 18:00 Jagiellonia Białystok podejmie gruzińską Iberię Tbilisi w Lidze Europy. Godzinę później Lech Poznań zagra u siebie ze szwajcarskim FC Thun. O 20:00 Górnik Zabrze zmierzy się z AS Monaco w eliminacjach Ligi Konferencji. Na zakończenie o 21:00 Raków Częstochowa zagra na wyjeździe z Hajdukiem Split. Robert Lewandowski, bohaterem Chicago Fire. Jego zespół pokonał na wyjeździe Orlando City 2-1 i odniósł 6. zwycięstwo z rzędu. Mecz został przerwany w 43. minucie z powodu burzy i wznowiono go dopiero po blisko 2 godzinach. W 69. minucie Lewandowski wywalczył rzut karny, a następnie sam go wykorzystał. Dla Roberta to kolejny gol w amerykańskiej MLS i ważne zwycięstwo Chicago Fire.
18: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
15: 23 stopnie Celsjusza to zdaniem synoptyków przewidywane maksimum temperaturowe na dziś dla Torunia. Na niebie w ciągu dnia przeplatanka słońca i chmur, możliwe, że przelotnie popada. Później pojawi się silniejszy wiatr, a jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, ma w ciągu dnia wzrosnąć.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
0: To już po 8:00, przypominam, czwartek, 20 dzień sierpnia. 20 sierpnia to jest dzień wyznawania miłości, a więc róbmy to po prostu. Tyle, że każdy sam musi sobie wybrać, komu lub czemu wyznaje miłość. Samych dobrych wyborów życzę. Piotr Olszowski, dzień dobry, cześć, gramy. Sometimes

David Guetta, Run Run River w Radiu Gra na 88.8 FM. Uwaga, uwaga, książę Harry i Meghan Markle po 6 latach spędzonych w USA wracają do Wielkiej Brytanii. Takie tytuły krążą od kilku godzin w serwisach plotkarskich. Niektóre to piszą wprost, że Harry i Meghan już siedzą na walizkach. Dzieci podobno już nawet do brytyjskiej szkoły zapisane. No i pięknie i wspaniale. Niektórzy się trochę dziwią tej decyzji, a ja myślę, że nic w tym

0: Nic zwykłego nie ma. Być może nawet niemal każdy z nas miał taką myśl w głowie w obliczu chwilowych problemów finansowych, żeby ruszyć właśnie w kierunku Wielkiej Brytanii. Odkujemy się parę lat na zmywaku i wracamy do siebie.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: wakacyjne rano i dobrze. I właśnie w związku z tym, że wakacje jeszcze trwają, to zaglądamy do wakacyjnych kurortów, nie tylko tych u nas w kraju, ale zagranicznych również, i okazuje się, że w uwielbianej przez Polaków Chorwacji dochodzi do pewnych istotnych zmian, zwłaszcza w kontekście wypoczywania na tamtejszych plażach. Bo jak być może ci, którzy bywali w ostatnich latach w Chorwacji, doskonale wiedzą, coraz bardziej popularnym stawał się ten trend blokowania sobie miejsca na chorwackiej plaży. Owszem, w większości kamienic te nie pozwalają na to, żeby wbić tam parawan, ale już ułożenie i przykrycie kamykami kawałka koca czy specjalnych siedzisk, albo wręcz budowanie takich mini wiosek z dmuchańcami stało się czymś absolutnie normalnym. Lokalne władze, na przykład w uwielbianej przez Polaków Makarskiej, powiedziały dość i w ostatnim czasie nad ranem ciężki sprzęt wjechał na tamtejsze plaże i po prostu posprzątano z tych odpadów, bo tak nazywano wszystko, co zostawia się na plaży na noc albo wcześniej nad ranem, tamtejsze plaże. Niektórzy powiedzą: brawo, dlaczego u nas nikt tego nie zrobił? A ja słyszałem, że próbowano, ale parawany były wbite tak mocno, że nawet buldożery nie dawały rady tym zasiekom.
1: Reklama.
2: Czyta lektor AI.

0: 14,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustawus, cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów. Stokrotka.
1: Mega, co
2: ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, Szosa Chełmińska 214.

0: 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Już 22 sierpnia Dożynki gminy Łubianka. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono. Na miejscu również atrakcje dla dzieci, kuchnia regionalna, konkursy, koncerty i zabawa pod gwiazdami. Zapraszają wójt gminy Łubianka, Dagna Całbecka i starostowie Dożynkowi.
2: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie w Radiu Gra na 88 i 8 FM. Pozdrawiamy wszystkich, którzy są z Radiem Gra o poranku, zwłaszcza tych, którzy są za kółkiem i na przykład rozglądają się teraz za miejscem do zaparkowania, zostawienia swojego samochodu. Uwaga, uwaga, nasze miasto rozpoczyna badanie funkcjonowania parkingów. Słowem urzędnica, a w zasadzie to specjalny zespół doradców gospodarczych TOR, tak to się ładnie nazywa, przeprowadzi kompleksowe pomiary i wykona badanie parkingów. Zastanawiam się, jak takie badanie będzie wyglądało, czy na przykład taki parking jeden, drugi lub trzeci, na przykład w zespole staromiejskim trzeba będzie osłuchać, zmierzyć temperaturę, albo zrobić badania krwi. No bo na przykład to, że nieraz krwi napsuła niejednemu kierowcy próba odnalezienia miejsca do zaparkowania w okolicach starówki, to wiemy.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Mają Maj w Radiu Gra na 88,8. Zostańcie blisko radia, bo do 9 jeszcze trochę pogramy. Maciej Maleńczuk, między innymi jego ostatnia nocka. O 9 oczywiście kolejne, najświeższe, najważniejsze informacje w raporcie.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekranie.

0: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rozmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpan.pl, regulaminie.
3: Który ogródek na toruńskim rynku zachwyca najbardziej? Teraz to ty decydujesz. Weź udział w głosowaniu na zielony ogródek toruńskiej Starówki 2026 i wybierz miejsce, które najpiękniej łączy klimat miasta z zielenią i kwiatami. Wesprzyj swojego faworyta i pokaż, że estetyka oraz dbałość o wspólną przestrzeń mają znaczenie. Oddaj swój głos i współtwórz zielone oblicze Torunia. Szczegóły znajdziesz na stronie Gra FM. Głosuj już dziś. Masz czas do 28 sierpnia.

0: tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Światło, sztuka i emocje. To właśnie drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie. Przez trzy kolejne wieczory od 27 do 29 sierpnia zabytkowa starówka zmieni się w niezwykłą przestrzeń. 12 spektakularnych instalacji artystycznych z całej Europy rozświetli miasto zakochanych. Więcej informacji w mediach społecznościowych i na stronie wydarzenia. Wstęp wolny. Na drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
4: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
3: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
10: 23 stopnie Celsjusza to zdaniem synoptyków przewidywane maksimum temperaturowe na dziś dla Torunia. Na niebie w ciągu dnia przeplatanka słońca i chmur, możliwe, że przelotnie popada, później pojawi się silniejszy wiatr, a jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, ma w ciągu dnia wzrosnąć.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
11: Słuchasz Radia Gra.

0: Coraz bliżej 9 na zegarze, o pełnej zapraszamy na informacje w raporcie, a teraz przypominamy, że cały czas trwa jeszcze głosowanie na Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki. Co tutaj się wyprawia w tych waszych głosach? Naprawdę warto się temu przyglądać, a przede wszystkim zagłosować, oddać swój cenny głos, bo to głosowanie trwa tylko do 28 sierpnia, a więc nieco ponad tydzień został na to, aby miejsce, które być może odwiedzacie na Toruńskiej Starówce po to, żeby miło spędzić czas, zjeść coś dobrego, bo to też bardzo istotne, nagrodzić właśnie w ten sposób. Szczegóły na portalu Gra FM. Tutaj przez całą dobę, jeszcze przez 8 dni możecie głosować.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Bardzo blisko 9 na zegarze, a to oznacza, że zbliżamy się do kolejnego raportu Radia Gra. Po nim trochę szczegółów pogodowych na ten czwartek, czwarteczek. Nie odchodźcie daleko.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
5: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
6: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Privacon Poland, jeden z największych producentów systemów ogrodzeniowych z nowoczesnym parkiem maszynowym w Złej Wsi Małej, poszukuje operatorów lasera 2D i 3D oraz robota spawalniczego. Jeżeli szukasz stabilnej pracy z możliwością rozwoju, proszę zadzwoń pod numer 607-806-131 lub wyślij nam swoje CV na adres mailowy info@privacon.pl. Zapraszamy również do naszej siedziby w Złej Wsi Małej 60A.
8: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
14: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
15: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
16: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
15: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis, 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: RTV Eura GD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
18: Po reklamie.
0: Czwartek, 20 dzień sierpnia, jest 9, a w Radiu Gra czas na kolejny raport.
19: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początek informacje dla kierowców. W najbliższą niedzielę rozpoczną się badania funkcjonowania parkingów w Toruniu, które potrwają do końca listopada. Wykona je zewnętrzna firma.
20: W wyniku tego będziemy wiedzieli po pierwsze, jak obecnie kształtuje się parkowanie na terenie miasta, rotacja w stosunku do 2019 roku, kiedy to pierwsze takie kompleksowe badania wykonywaliśmy. Wyniki tych badań będą przekazane nam do końca roku. robimy w dwóch turach. Chcemy do 15 września uzyskać pierwszą turę pomiarów, drugą turę to już jakby po tym sezonie takim wysokim turystycznym do końca listopada. W drugim etapie to już będzie ten etap jakby taki przygotowania właściwego dokumentu polityki parkingowej.
19: Mówił Marcin Kowalek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Toruńskiego Magistratu. A teraz zmieniamy temat i mamy ważne informacje dla pasażerów MZK w związku z robotami drogowymi w ciągu Wapiennej, które są związane z przebudową olsztyńskiej. Chodzi o okolice pętli autobusowej od dzisiaj. Właśnie od teraz autobus linii numer 30, 44, 111 i 112 będą kursować wyłącznie do i z przystanków Metro Z z pominięciem przystanku Wapienna 02. Sprawdzajcie dokładniej rozkłady jazdy. Słuchajcie raportu. 5 najciężej rannych osób w wypadku polskiego autokaru pozostaje jeszcze w szpitalach na Węgrzech. Kolejny transport do Polski zaplanowano na jutro.
18: Do Rzeszowa przylecą wtedy dwie osoby, których stan zdrowia się poprawia. Ostatniego transportu nie można jeszcze zaplanować, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
21: Nie ma i nie będzie możliwości w tym tygodniu tych osób transportowania do Polski.
18: Transport ciał 12 ofiar tragicznego wypadku odbędzie się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu.
19: To był Michał Krasoń.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
19: Dzisiaj w Toruniu spodziewajmy się 23 albo 24 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury. Możliwe są przelotne opady. Później pojawi się silniejszy wiatr, który będzie na pewno zwiększał odczucie chłodu.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
0: Dzień wyznawania miłości i dzień komara. Myślę, że nie da się tych świąt połączyć, no bo jak tu kochać komara, jak bzyka nad uchem i nie daje spokoju zasnąć, albo wręcz budzi nas w środku nocy. A może komuś się to udało i pokochał komary? Dajcie znać. Może Oliwia pociągnie ten temat. Oliwia Ciszewska już za chwilę. Ja już pięknie dziękuję. Piotr Kolszowski. Dobrego dnia i do usłyszenia do jutra. Cześć, pa, pa.

0: Mocne słowa od Grzegorza Skawińskiego. Już ci nie wybaczę, zespół Kombi. Na początek godziny 9:00. A skoro już po 9:00, to czas na małą zmianę. Oliwia Ciszewska, witam i pozdrawiam serdecznie. Razem gramy sobie do 13:00. A co jeszcze między innymi pojawi się na naszej antenie, to Sia, na przykład będzie Galaxy, ale również nie zabraknie Shakiry. Dobre hity, pełne słońca. Gramy.
1: Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Kolejka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Już 22 sierpnia Bożynki gminy Łubianka. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono. Na miejscu również atrakcje dla dzieci, kuchnia regionalna, konkursy, koncerty i zabawa pod gwiazdami. Zapraszają wójt gminy Łubianka, Dagna Czałbecka i starostowie Dożynkowi.
3: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowi.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit.
11: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
12: Marian, co ty robisz?
11: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

Shakira na naszej antenie przypomina o mundialu. To już dawno za nami, tak samo jak Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce, z których to polska reprezentacja przywiozła 8 medali. Możemy być z tego dumni, tak samo jak z tego, że udało nam się dzisiaj wstać do pracy i wypić pierwszą kawę i jakoś dalej nam ten czas leci. Dlatego myślę, że dołożę wam trochę do tego pozytywnego nastawienia więcej hitów, pełnych słońca. Tak, aby do godziny 10 jeszcze przetrwać i może do tego pierwszego, drugiego śniadania również dotrwać.

0: klimat tego, co jutro będzie w powietrzu. Friday na antenie Radia Gra, a przed nami muzycznie jeszcze sporo dobrych hitów. Między innymi pojawi się duet Sanach i Daria Zawiałow. To jeszcze przed godziną 10 w Radiu Gra.
1: Reklama.
2: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, Szosa Chełmińska 214.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
11: Dzisiaj w Toruniu spodziewajmy się 23 albo 24 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury. Możliwe są przelotne opady. Później pojawi się silniejszy wiatr, który będzie na pewno zwiększał odczucie chłodu.
12: To jest Radio Gra.

0: Eldorado, Sanach i Daria Zawiałow w Radiu Gra. Taką końcówkę godziny to my lubimy. Zbliżamy się równocześnie do godziny 10, a tym samym kolejnego raportu i prognozy pogody prosto z Torunia. Bądźcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Prowadzisz firmę w regionie? Zyskaj więcej z nowym promocyjnym leasingiem. Wybierz dowolny model Toyoty do swojej floty. Oszczędzaj mądrze i rozwijaj biznes na własnych warunkach. Poczuj tę moc za kierownicą. Umów się na bezpłatną jazdę testową. Odwiedź salon Toyota Bednarscy w Toruniu przy ulicy Skłodowskiej Kirii 1. Toyota Bednarscy. Twój partner w biznesie.
4: Gotowa na powrót do szkoły?
5: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
4: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
6: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł. Media Expert.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena z przedobniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
9: BMW Empower Club Toruń zaprasza 22 sierpnia na 28 ogólnopolski zlot BMW. W programie pokaz mocy, drift taxi, wyścig o puchar klubu, konkursy dla publiczności i wiele innych. Zlot BMW. 22 sierpnia Motopark Toruń, ulica Ignacego Łukasiewicza 66, start 10. Partnerami imprezy są Kosmoski Transport oraz BMW Dynamic Motors Toruń.
10: Wszystko co dobre zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
11: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
10: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
12: Torimpex tani weekend od czwartku do soboty. Żeberka trójkąty 8,99 kg. Wątróbka z kurczaka 3,99 kg. Winogrono jasne 9,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres.

0: Starray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Starray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
1: Po reklamie.
2: Mamy czwartek, 20 dzień sierpnia w kalendarzu i godzinę 10 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
3: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. Badacze z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i muzycy połączyli siły w słusznej sprawie. Zakończyła się ekspedycja naukowców i artystów na Spitsbergen. Miała ona na celu realizację filmu dokumentalnego o badaniach prowadzonych w rejonie stacji polarnej UMK i lodowca Waldemar. Wyprawie towarzyszył zespół Organek, który zagrał akustyczny koncert w scenerii Arktyki bez udziału publiczności. Muzycy wystąpili nieodpłatnie, traktując udział jako ważny głos w sprawie ochrony klimatu.
4: Pomyślałem sobie, że skoro natura nas stworzyła, no to my jesteśmy tutaj, żeby tę kulturę właśnie wykorzystać do tego, żeby szerzej o tym opowiedzieć. Tej myśli się trzymam. Nie mam oczywiście takiego przekonania, że my zmieniamy świat w tej chwili, nie? Że zrobimy film, zagraliśmy koncert, pokażemy to wszystkim i teraz wszyscy powiedzą, o tak, no to teraz coś zróbmy razem, nie? No bo nic innego nie mogę z tym zrobić, niż o tym głośno mówić. A nie ma lepszego medium niż, nie wiem, telewizja, radio, internet, w którym można by ten materiał pokazać i właśnie o tym mówić.
3: Mówił Tomasz Organek, muzyk z Torunia. Zmieniamy temat i teraz czas na zapowiedź wydarzenia pod naszym radiowym patronatem, a chodzi o Toruń Summertime na basenach letnich na toruńskiej Skarpie. To wydarzenie już jutro i w ten sposób w letnim klimacie będzie można pożegnać wakacje. Wstęp dla dzieci i młodzieży w godzinach od 15 do 18 będzie bezpłatny. Słuchajcie raportu, nie będzie na razie przyspieszenia negocjacji członkowskich Ukrainy z Unią Europejską. Wspólnota ma zaczekać, aż Komisja Europejska przedstawi na unijnym szczycie w październiku nowe zasady rozszerzania Unii.
5: W tej propozycji mają się znaleźć zabezpieczenia, które ograniczą możliwość blokowania decyzji. Komisja chce ułatwić i przyspieszyć poszerzenie, natomiast państwa członkowskie Unii są bardzo ostrożne. Węgry nadal blokują otwarcie kolejnych działów, a Francja mówi, że przed przyjęciem nowych członków sama Unia musi się zreformować.
3: Informowała Katarzyna Szmańska-Borginią. To będzie raczej kolejny pochmurny dzień z szansą na chwilowe przejaśnienia na termometrach do 24 stopni, ale później pojawi się silny wiatr, który będzie na pewno zwiększał odczucie chłodu. Możliwe są także przelotne opady w Toruniu.
2: Kolejny łyk kawki za mną i już po 10:00, jak ten czas szybko i miło leci w rytm hitów pełnych słońca, takie już przed nami, bo za chwilę Michiko. Oliwia Ciszewska, zapraszam serdecznie na kolejną godzinę pełną rozbudzania i dobrej, pozytywnej energii.

0: Alexia, ulalala, I love you baby. Idealny utwór na dziś, ponieważ to właśnie 20 sierpnia w kalendarzu świąt nietypowych. Oprócz Dnia Komara mamy Dzień Wyznawania Miłości. Kochajmy się, miłujmy, no i sprawmy, aby ten dzień był dla kogoś nieco lepszy. Można się tylko uśmiechnąć, a to już jak wyznanie miłości. Za chwilę wracamy do naszego grania.
1: Reklama. Castorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy tydzień.

0: Meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Mówisz nabiał na śniadanie.

0: kartkę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Gra.

0: Simply Red, Stars. W sierpniu wyjątkowo patrzymy w niebo, ponieważ mamy sporo spadających gwiazd, Perseidów i warto to robić jak najdłużej i jak najwięcej, dopóki jeszcze noce są w miarę ciepłe. A co przed nami? Muzycznie jeszcze między innymi pojawi się Michael Jackson, a także Jonathan Bletka i Róż. To wszystko przed godziną 11.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: Stwierdzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: To będzie raczej kolejny pochmurny dzień z szansą na chwilowe przejaśnienia na termometrach do 24 stopni, ale później pojawi się silny wiatr, który będzie na pewno zwiększał odczucie chłodu. Możliwe są także przelotne opady w Toruniu.
8: To jest Radio Gra.

Jonathan Bledka i Gips, Róż, takie hity pełne słońca na 88,8 FM. A skoro mamy czwartek, to nie wiem, czy wiecie, ale w Toruniu odbywają się takie amatorskie czwartki z futbolem stołowym, czyli po prostu piłkarzykami w Kombinacie Kultury. Toruński Klub Futbolu Stołowego to organizuje, no i można się do nich przejść i jako amator jeszcze poćwiczyć. Tak pomyślałam sobie, idealnie przed tą barową jesienią, choć niektórzy mogliby powiedzieć, że jesień już do nas nadeszła. Na szczęście druga połowa tego tygodnia ma być nieco bardziej słoneczna, już od rana jest cieplej w Toruniu i tego się trzymajmy. Madonna i Holiday, i niech te wakacje jeszcze nam w sercu grają.

0: zamykamy godzinę 10, zbliżamy się do 11 i przypomnę, równo o pełnej kolejny raport i prognoza pogody w Radiu Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
10: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowit.
14: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl. Regulaminy.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
1: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
2: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Na zegarach 11, czas na kolejną dawkę informacji z Torunia. Raport Radia Gra przed nami.
5: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początek policyjny komunikat. Mundurowi ze Śródmieścia prowadzą postępowanie w sprawie wypadku, do którego doszło 12 sierpnia wieczorem przy przystani AZS w naszym mieście. Jak doszło do tego zdarzenia?
6: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 7-letnia dziewczynka znajdująca się pod opieką osoby dorosłej jechała na tradycyjnej hulajnodze, kiedy najechał na nią 16-latek na hulajnodze elektrycznej, który poruszał się w tym samym kierunku. Na miejsce zostali wezwani policjanci oraz medycy. Dziewczynka decyzją medyków została przetransportowana do szpitala. Policyjne czynności w tej sprawie są w toku. Dotychczas nikt nie usłyszał zarzutu, natomiast osoby uczestniczące w wypadku są przez mundurowych ustalone. Obecnie akta sprawy znajdują się w prokuraturze.
5: Mówiła podkomisarz Dominika Bocian, oficer prasowa komendanta miejskiego Policji w Toruniu. A teraz zmieniamy temat i zaglądamy do Centrum Nowoczesności Wiedzy, bo tam już w najbliższą niedzielę zaplanowano wydarzenie Dzień z Sercem. To w godzinach od 11 do 18.
7: Dobrze obrazującym doświadczenie będzie samodzielne wykonanie próbki krwi. Szczególnie małym dzieciom krew może się wydawać, że jest to, nie wiem, czerwona ciecz, koniec. Ale ta czerwona ciecz składa się z wielu różnych składników. Mamy krwinki białe, czerwone, osocze. Przez to, że każdy z uczestników wykona samodzielnie próbkę krwi, dodając różnego rodzaju składniki, które symbolizują to, z czego zbudowana jest nasza krew. Myślę, że szczególnie najmłodsi zdadzą sobie sprawę, jak zbudowana jest krew i jak wieloskładnikowa jest.
5: Mówiła Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Słuchacie raportu? Dzisiaj ostatnia 35-osobowa grupa polskich strażaków wyruszy do Madrytu, by wesprzeć działania przy gaszeniu pożarów w Hiszpanii. Ratownicy będą pracować w środkowej części kraju. Sytuacja nadal jest tam bardzo trudna. Akcję gaśniczą utrudniają upały sięgające 40 stopni i brak opadów.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
5: Dzisiaj na toruńskim niebie sporo chmur, ale jest szansa, zdaniem synoptyków, na chwilowe przejaśnienia. Na termometrach ma być do 24 stopni, ale później ma wystąpić silniejszy wiatr, który będzie zwiększał odczucie chłodu. Możliwe są przelotne opady.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
4: Dzień dobry po 11. 20 dzień sierpnia to, uwaga, uwaga, dzień komara w kalendarzu świąt nietypowych. Oby was żaden nie spotkał i obyście wy żadnego nie spotkali u siebie. Jesień w końcu zbliża się już do nas wielkimi krokami. Robi się nieco ciemniej za oknami, a przed nami jeszcze sporo hitów pełnych słońca. Shakin' Stevens, Cry Just a Little Bit, Oliwia Ciszewska. Gramy dalej. Every

0: Leave a Light On, takie hity tylko na 88 i 8 FM w Radiu Gra Toruń. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jaki jest Toruń pod kątem magicznym, to uwaga, uwaga, internet odpowiada, ponieważ wpadła mi wczoraj taka roleczka wróżki, która bada energetycznie miasta w Polsce. No i wychodzi na to, że Toruń bardzo dobrze wypada w tych badaniach. Mamy artystyczną, miłosną i taką magiczną energię płynącą z naszych gotyckich murów. Nic, tylko korzystać. Turyści, przy okazji zostańcie z nami jak najdłużej. Oraz słuchajcie oczywiście Radia Gra Barcelona już za chwilę na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
14: Od 28 do 30 sierpnia, w piątek, sobotę i niedzielę handlową, zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
13: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
15: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
16: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

męskie granie, orkiestra. Nareszcie. Nareszcie również nadeszła pora, abyśmy sprawdzili, kto dzisiaj świętuje swoje urodziny 20 sierpnia. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj ponownie świętują zodiakalne lwy, które charakteryzują się charyzmą, pewnością siebie, zdolnościami przywódczymi, są ambitne, pracowite, ale niestety są też pewne minusy. Mogą wykazywać upór, niecierpliwość i skłonność do dominacji. Kto taki jest? Możecie sami sobie odpowiedzieć, ale możemy także sprawdzić, kto wśród znanych dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Patrząc na moje notatki, proszę bardzo, zaczynamy od Roberta Planta. Ten obchodzi dzisiaj 78 urodziny. No i jeżeli nie kojarzycie jeszcze, to oczywiście jest to głos Led Zeppelin, człowiek stojący za takimi klasykami jak Stairway to Heaven, dlatego nic, tylko oddać się tym melodiom. Andrew Garfield, czyli jeden z byłych Spider-Manów, również świetnie czuje się w swoim ciele jako 43-latek. Z Ameryki mamy także Demi Lovato, ta obchodzi swoje 34 urodziny. No a skoro mówimy już o aktorach, to zakończymy na Amy Adams, ta kończy dzisiaj 51 lat.

0: słońca.
1: Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G 87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: To Rimpex tani weekend od czwartku do soboty. Żeberka trójkąty 8,99 kg. Wątróbka z kurczaka 3,99 kg. Winogrono jasne 9,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
5: 3,17,40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
12: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
15: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Haier Days w RTV Euro AGD. Telewizor Haier 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Haier za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Haier Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
2: O reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
4: Dzisiaj na toruńskim niebie sporo chmur, ale jest szansa, zdaniem synoptyków, na chwilowe przejaśnienia. Na termometrach ma być do 24 stopni, ale później ma wystąpić silniejszy wiatr, który będzie zwiększał odczucie chłodu. Możliwe są przelotne opady.
3: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
5: Słuchasz Radia Gra. No.

0: Melodia i słowa jakby znane, ale w nieco odświeżonej formie. Two Colors, Loveful na antenie Radia Gra. Zbliżamy się do godziny 12 w samo południe. Oczywiście powiadomimy Was o tym, co najważniejsze, co się dzieje w Toruniu oraz jakie plany pogodowe ma na dzisiaj natura. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
5: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
6: To Rimpex tani weekend od czwartku do soboty. Żeberka trójkąty 8,99 kg. Wątróbka z kurczaka 3,99 kg. Winogrono jasne 9,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
7: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Po reklamie.
6: Za chwilę wracamy do naszego grania, a tymczasem pora na raport o 12 w Radiu Gra.
7: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Zakończyła się ekspedycja naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i artystów na Spitsbergen. Miała na celu realizację filmu dokumentalnego o badaniach prowadzonych w rejonie stacji polarnej UMK i lodowca Waldemara. Wyprawie towarzyszył zespół Organek, który zagrał akustyczny koncert w scenerii Arktyki bez udziału publiczności i bez komercyjnego charakteru. Muzycy wystąpili nieodpłatnie, traktując udział jako ważny głos w sprawie ochrony klimatu. Obecnie członkowie wyprawy wracają już do Torunia.
8: Wieloletnia zmarzlina odmarza coraz szybciej, z roku na rok coraz głębiej. Oczywiście, że bo jasne, przyjdzie zima, tutaj mróz, zawalę to ponownie, ale coraz głębiej z każdego sezonu letniego. Rzeki niektóre już osiągają swój tak zwany water peak, czyli swoje maksymalne odpływy. Temperatura powietrza, kolejny bardzo ważny taki wskaźnik. Temperatura powietrza tutaj w ostatnich latach odniosła, no mówię o naszych tych badaniach, wynikach tutaj bezpośrednio przy naszej stacji, powyżej 8 stopni.
7: Mówił doktor habilitowany Ireneusz Sobota, profesor UMK z Katedry Hydrologii, Kryologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zmieniamy temat i teraz przenosimy się do gminy Lubicz, bo na Orliku w Lubiczu Górnym rozpoczęła się modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego. Dotychczasowy obiekt został zdemontowany, a w jego miejscu powstanie nowy budynek, który będzie dostosowany do potrzeb osób korzystających z kompleksu sportowego. Wartość inwestycji to 560 tysięcy złotych, ale połowę tej kwoty stanowi dofinansowanie z ministerstwa. Słuchajcie raportu. Mer Kijowa Witalij Kliczko ogłosił piątek dniem żałoby. Po nocnym rosyjskim ataku na ukraińską stolicę zginęło co najmniej 12 osób, a ponad 30 zostało rannych. W sumie w kierunku Ukrainy wystrzelono dziesiątki pocisków balistycznych, manewrujących i hipersonicznych oraz 168 dronów. 45 udało się zestrzelić. Sprawdźmy, co nas czeka w pogodzie w Toruniu w tej już drugiej części dnia. Zdaniem synoptyków na termometrach ma być do 24 stopni, ale wiatr będzie obniżał nam odczuwalną temperaturę. Na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury. Parasole mogą się jeszcze przydać.
6: Niektórzy o tej porze sięgają już po obiad, inni po drugie śniadanie, tak czy siak smacznego i życzę oczywiście nam wszystkim miłego popołudnia, bo już po 12. Dub Dogs, How Does It Feel? Już teraz Oliwia Ciszewska. Gramy.

0: Do you really want to hurt me? Niecałe 4 minuty od prężenia po godzinie 12 w Radiu Gra. Jeżeli chcecie jednak sobie podnieść trochę ciśnienie, to zerknijcie na profil facebookowy Torunianie. Tam pojawiło się wczoraj nietypowe zadanie dla obserwujących, mianowicie trzeba było napisać jednym zdaniem, jak zdenerwować Torunian. No i tutaj naprawdę sporo możliwości. 230 komentarzy już w tym momencie pod postem. Między innymi Kopernik był z Chełmży, tym można zdenerwować, tak jak i przestając mówić jo, bo to podobno cringe'owe. Tak mówią też, że Toruń to wioska pod Grudziądzem. Jeżeli macie swoje propozycje, to także możecie je zaproponować w komentarzach, jak i zadzwonić do nas. 56 i od 6 do 0 nasz numer antenowy ciągle jest dla was dostępny. Możecie dzwonić i mówić o tym, co was denerwuje albo co was cieszy w ten piękny czwartek. Tymczasem wracamy już za chwilę do naszego grania, a na naszej antenie szykuje się już do startu Wiktor Waligura. Ten zaśpiewa już za chwilę.
1: Reklama.
2: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
3: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do delikatesów centrum.
4: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
6: Castorama!
7: W teorii okazje na ogród się skończyły.
6: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
9: How good is that?
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Prowadzisz firmę w regionie? Zyskaj więcej z nowym promocyjnym leasingiem. Wybierz dowolny model Toyoty do swojej floty. Oszczędzaj mądrze i rozwijaj biznes na własnych warunkach. Poczuj tę moc za kierownicą. Umów się na bezpłatną jazdę testową. Odwiedź salon Toyota Bednarscy w Toruniu przy ulicy Skłodowskiej Kiri 1. Toyota Bednarscy. Twój partner w biznesie.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
15: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
17: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
18: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie 2 raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Po reklamie.
14: reklamie.
18: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie na czwartek. Tak samo bardzo dobrą, wspaniałą wręcz niespodziankę zrobił nam Festiwal Nada wczoraj, publikując kolejne nazwiska i kolejne zespoły, które zostały dodane do line-upu wrześniowego festiwalu. 4-5 września, wtedy widzimy się razem na festiwalu i zakończeniu oficjalnym lata w Toruniu, Centrum Targowe Park Toruń i tam Milton Ranch z Nowej Zelandii oraz BSK, duet hip-hopowy, rapowy, będą nas rozgrzewać. Mam nadzieję jeszcze w bardzo gorący wrześniowy weekend. Tymczasem wracamy do naszego grania. Bebe Rexha i David Guetta już teraz rozgrzeją nas jeszcze przed 13.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Nie regulujcie radioodbiorników. Takie hity tylko u nas. King of my castle już teraz wybrzmiało w radiu gra. Ale my lubimy wspominać stare dobre hity i tych będzie jeszcze więcej, bo między innymi zbliża się już wielkimi krokami Cyndi Lauper. Jeżeli dziewczyny chcecie mieć trochę fanu dzisiaj, w ten czwartek, no to warto zostać blisko. Radia gra.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
3: masz. Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
3: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu. O jajo, 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
4: Stokrotka.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
12: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
13: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
14: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
13: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
16: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
17: Sprawdźmy, co nas czeka w pogodzie w Toruniu w tej już drugiej części dnia. Zdaniem synoptyków na termometrach ma być do 24 stopni, ale wiatr będzie obniżał nam odczuwalną temperaturę. Na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury. Parasole mogą się jeszcze przydać.

0: dobre granie na czwartek w Toruniu. Informujemy Was także o tym, co najważniejsze, mianowicie ekspedycja, o której także mówiliśmy wiele razy na naszej antenie, na Spitsbergen, dobiegła końca. Organyk wystąpił dla toruńskich naukowców. Premierowo usłyszymy ten kawałek już niedługo, czego nie mogę się doczekać. No a o całej wyprawie możecie przeczytać na naszej stronie gra.fm. Zobaczycie tam także zdjęcia oraz posłuchacie wypowiedzi samego Tomka Organka.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
0: Co się dzieje z lodowcami? Organyk i naukowcy pokazują niepokojące zmiany. Pod tym tytułem znajdziecie artykuł na Gra FM. A tymczasem ja już się żegnam. Dobiega nam już godzina 13. To już pora na Marcina. Dzięki wielkie za dziś. Do usłyszenia jutro po 9.00.

0: Radiogra.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
15: Zdrowit.
1: Po reklamie.
16: Mamy 13 i czwartkowe popołudnie z Radiem Gra Toruń. Czas na najnowszy raport z miasta, kraju i świata.
17: Marta Manerowska, witam po południu i zapraszam. W niedzielę ruszają badania dotyczące parkowania w naszym mieście. Wyniki posłużą do przygotowania projektu dokumentu, który ma być punktem wyjścia do zmiany polityki parkingowej w Toruniu. Prace podzielono na dwa etapy. Co dokładniej zostanie wzięte pod lupę?
18: Będziemy badali również jakby strukturę rodzajową pojazdów. Mamy obecnie trochę już pojazdów elektrycznych. Chcemy jakby w tej strukturze rodzajowej jakby wyodrębnić również pojazdy elektryczne wśród pojazdów spalinowych, tak żebyśmy mieli informację o tym właśnie, ile tego rodzaju pojazdów mamy na naszym obszarze. Chcemy również badać, w jaki sposób kierowcy parkują, czy parkujemy zgodnie z przepisami, czy parkujemy niezgodnie z przepisami. Wszystkie miejsca parkowania będą liczone, również rotacja na tych miejscach nie należą, czy nie są przyporządkowane do parkowania.
17: Mówił Marcin Kowalek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta. A teraz zmieniamy temat. W październiku rozpoczną się prace przy budowie chodnika na ulicy Różanej w Lubliczu Dolnym. Nowy odcinek ma połączyć ulicę Kolejową i Liliową. Podpisano już umowę na te inwestycje, prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku i kosztują ponad 226 tysięcy złotych. Słuchacie raportu? Czy koalicji uda się postawić Zbigniewa Ziobrę przed Trybunałem Stanu? Złożony w Sejmie w połowie kwietnia wniosek wymaga poprawek, ale wciąż nie został nawet zwrócony do uzupełnienia. Ma do tego dojść prawdopodobnie na początku września.
0: Z zapowiedzi koalicjantów, kiedy składali wniosek, wynika, że jest co poprawiać.
15: Zawiera łącznie 51 zarzutów, liczy ponad 250 stron, zawiera 117 dowodów i przewiduje przesłuchanie 68 osób.
0: Mówił dumny z wniosku poseł Konwiński. Do dziś jednak komisja pracy nie zaczęła, bo po analizie w lipcu uznała oficjalnie, że koalicyjny wniosek nie spełnia wymagań ustawy i wymaga uzupełnienia.
17: To był Tomasz Skory. Choć na toruńskich termometrach ma być dzisiaj do 24 stopni, to przez dość silny wiatr odczuwalna temperatura będzie na pewno niższa. A na niebie przeplatanka słońca i chmur, do tego mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
16: Chwila po 13, więc kontynuujemy czwartkowe popołudnie w Radiu Gratoru. Kłaniam się, dzień dobry, Marcin Wiśniewski. Witam was do 18. Polecamy się z hitami pełnymi słońca. No, skoro ono tak raz się pojawia, raz znika, tego słońca muzycznego u nas brakować nie będzie. Niektórzy czwartek nazywają także przed weekendem i coś w tym może być, co postaram się także dzisiaj wam udowodnić. Kłaniam się, gramy na początek Edward Maja u nas, a później Dawid Pociatko.

Sigla Melody. Czas płynie jakoś teraz lepiej, milej i mam nadzieję odrobinę przyjemniej. U nas dziś między innymi o tym, że w niedzielę zacznie się badanie funkcjonowania obszaru parkingowego w naszym mieście. Więc krótko mówiąc, będziemy sprawdzali, jak te parkingi się mają, jakie jest ich obłożenie i zainteresowanie. Copernicus Air Show zbliża się dużymi krokami, to 30 sierpnia na koniec wakacji. W naszym mieście będą kolejne wejściówki dzisiaj do zgarnięcia. Bądźcie czujni. Będę też zapraszał, bo i pojedziemy już jutro w Night Skatingu wieczorem po 20:00, w niedzielę chociażby Dzień Sportu. Zajrzymy też do Jordanek, będzie też nasza codzienna sonda o Speedwayu. Oczywiście, że też powiemy, bo przecież przed nami ostatnia kolejka rundy zasadniczej. Nie odchodźcie zbyt daleko, to jest Popołudnie z Radiem Gra.

0: Dobrze pograny w Radiu Gra, to są hity pełne słońca, teraz będzie o wakacjach, te jeszcze trwają, żeby nie było żadnych wątpliwości. Słuchajcie, nawet na końcówce wakacji można ten czas dobrze wykorzystać. No właśnie, jak spędzać wakacje w mieście, bo niektórzy dopiero te urlopy w sumie będą zaczynali. No to jest pytanie, a w zasadzie odpowiedzi szukaliśmy wśród mieszkańców miasta.
1: Wiem, że jest coś takiego jak geocaching, czyli chodzenie i zbieranie jakichś przedmiotów ukrytych w przeróżnych miastach, w różnych miejscach, w różnych miastach. Więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, jeżeli nie może wyjechać.
2: Czy można w sposób atrakcyjny, ciekawy spędzić wakacje w mieście?
3: Ja uważam, że jest możliwe jak najbardziej. Na przykład można pójść do teatru.
4: Można gdzieś iść na boisko, na kort tenisowy. Jest tego bardzo, bardzo dużo, więc myślę, że tak śmiało można spędzić właśnie wakacje w mieście.
0: A pewnie, że można Toruń, zabawa, lato i wy. Wejdźcie koniecznie na iloveToruń.pl. Tam macie pełną listę wydarzeń, które jeszcze w te wakacje w Toruniu się dzieją i dziać będą.
5: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Masz furę, rozbiłeś furę z aceli-

0: NWA lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
3: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii możesz nadać.

0: 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie. Choć na toruńskich termometrach ma być dzisiaj do 24 stopni, to przez dość silny wiatr odczuwalna temperatura będzie na pewno niższa. A na niebie przeplatanka słońca i chmur, do tego mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
3: To jest Radio Gra.

Mam nieodparte wrażenie, że pana Józefa znał cały Toruń, a przynajmniej większość z nas o nim słyszała, bo to najbardziej zasłużony i wyjątkowa postać, najbardziej zasłużony szewc w naszym mieście. Pan Józef Kania zmarł w wieku 96 lat. Był bez wątpienia najbardziej znanym szewcem w tym mieście, ale także łączył tę miłość do swojej pracy z twórczością artystyczną, pozostawiając po sobie nie tylko kosztowne autorskie obuwie, ale też i bogaty dorobek ponad 200 obrazów. Pan Józef zawsze pozostanie w naszej pamięci. Odszedł w wieku 96 lat.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie kabanosy ekskluzji w Tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.
5: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
6: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
5: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
7: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowi.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i Bracia Koral. 2 plus 2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
12: ceny. Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
14: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl / bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
17: Na zegarach 14, toruńskie popołudnie, a to oznacza, że przed nami kolejny serwis informacyjny z Torunia, kraju i świata.
18: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Zakończyła się ekspedycja naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a także artystów na Spitsbergen. Miała na celu realizację filmu dokumentalnego o badaniach prowadzonych w rejonie stacji polarnej UMK i lodowca Waldemara. Wyprawie towarzyszył zespół Organek, który zagrał akustyczny koncert w scenerii Arktyki bez udziału publiczności. Muzycy wystąpili nieodpłatnie, traktując udział jako ważny głos w sprawie ochrony klimatu.
10: Przyjechaliśmy tutaj, aby za pomocą muzyki, koncertu, który się odbył na wyspie pod topniejącym lodowcem i nowego utworu od organka, pokazać, unaocznić zmiany klimatyczne, których wszyscy doświadczamy. Nieważne, czy tu na Svalbardzie, czy w Polsce, czy w jakimkolwiek regionie świata. To jest projekt po to, żeby każdy mógł zrozumieć, odczuć i doświadczyć tej zmiany, bo ona się dokonuje. Jesteśmy tego pewni.
18: Mówił profesor Adam Kola, prorektor do spraw nauki UMK. A teraz zmieniamy temat i przypominamy, że jeszcze do godziny 17 przed Urzędem Marszałkowskim stoi specjalny ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Tam można honorowo oddać krew. Akcja powtarzana jest w każdy trzeci czwartek miesiąca.
19: Wiadomości ogólnopolskie.
18: Stracą najbogatsi i duże firmy, zyska klasa średnia. Teraz powiemy o przyszłorocznej rewolucji podatkowej. Kto dokładnie skorzysta na zapowiadanych zmianach?
20: Osoby, które dziś zarabiają więcej niż 120 tysięcy złotych rocznie, bo teraz to tak zwany drugi próg podatkowy i on zostanie podwyższony. Od 130 tysięcy do 150 podatek PIT wyniesie nie 32% jak do tej pory, tylko 24%. Ale na taką zmianę potrzebne są środki w budżecie, dlatego planowane są podwyżki innych podatków.
18: Tematem zajął się Igor Skrzypek. Toruńskie termometry mają wskazać dzisiaj do 24 stopni, ale wiatr będzie zwiększał nam odczucie chłodu. Na niebie trochę słońca, trochę chmur. Możliwe są przelotne opady. Jutro w prognozach nie widać deszczu i ma być cieplej, nawet do 26 albo 27 stopni.
17: Tę godzinę w Radiu Gra zaczniemy w damskim dolarowym towarzystwie. Shakira na początek z Mistrzostw Świata, z oficjalnym hymnem, a później Jennifer Lopez przypomni wielki przebój Waiting for the Night. To są hity pełne słońca. No ono raz jest, raz go nie ma, ale jutro na szczęście ma być cieplej. Oj, to jest dobra informacja. Kłaniam się po drugiej. Dzień dobry, Marcin Siewski. Witajcie. Gramy.

0: proszą panów, albo odwrotnie, prawie jak na festiwalu w Sanremo zrobiło się przez chwilę. Albano i Romina, zawsze w modzie. To jest Radio Gra i hity pełne słońca, także wakacyjnych muzycznych wspomnień. Anielska Branża startuje jutro w naszym mieście pod naszym radiowym patronatem. Jutro od godziny 9 rozpoczynają się eliminacje do turnieju głównego. Oficjalne otwarcie wieczorem o 19, tuż potem o 19.15 rozegrany zostanie mecz gwiazd. W sobotę to już także 16 par, które będą startowały w tym turnieju głównym. To już poważna rywalizacja. Dodatkowo o godzinie 10 ruszy amatorski turniej kobiet, a po 22 specjalny turniej mixtów w świetnej oprawie. Wszystko się będzie pięknie świeciło. Polecamy. O anielskiej plaży piszemy też na grafie.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
5: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
7: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
13: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lice w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
14: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
15: Szkołę ogarniamy.

0: Tańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 32 produkty. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: gdzie w Toruniu dzieją się ciekawe rzeczy.
1: A zaczynamy tym razem od zaproszenia na Toruń Summertime, czyli ostatnia szansa na imprezę na basenach letnich. Jutro w pogodzie ma się zgadzać, być ciepło całkiem i słońce też ma się pojawiać, więc zapraszamy. Od 15 skarpa baseny letnie, będzie działo się dużo. Animacje pływackie, wyścigi w pontonach, aquazorbing, no i nurkowanie darmowe z Family Diving. Będzie można zejść pod wodę, zobaczyć rafę koralową. Nie może was zabraknąć. Czekamy na was. To jutro. A wieczorem w piątek od 20 spod Toruń Plaza wystartuje kolejny Night Skating. Wcześniej o 19.30 specjalne warsztaty rolkowe z Ice and Roll. Polecamy, wszystko za darmo. W sobotę natomiast po godzinie 21 specjalna odsłona wydarzenia Park Kultury ze zdjęciami, które zostały zanimowane przez Barbarę Klein, zdjęciami Lotte Jacobi. To na fasadzie Domu Harcerza plus koncert Joanny i Jana Gębali. To w najbliższą sobotę po 21.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Ola Stan i Mr. Saxo Beat, numer, który pachnie wakacjami. A propos wakacji, są miejsca, gdzie w Toruniu jest bardzo zielono i bardzo pięknie, nawet w samym sercu Torunia. I na takie miejsce możecie głosować. O czym mowa? Oczywiście o ogródkach toruńskiej Starówki. Szczegóły za chwilę.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal trzeci.
6: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
7: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
6: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis, 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
2: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
1: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
3: Już 22 sierpnia Bożynki gminy Łubianka. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono. Na miejscu również atrakcje dla dzieci, kuchnia regionalna, konkursy, koncerty i zabawa pod gwiazdami. Zapraszają wójt gminy Łubianka, Dagna Całbecka i starostowie Dożynkowi.

0: marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Po reklamie. Toruńskie termometry mają wskazać dzisiaj do 24 stopni, ale wiatr będzie zwiększał nam odczucie chłodu. Na niebie trochę słońca, trochę chmur. Możliwe są przelotne opady. Jutro w prognozach nie widać deszczu i ma być cieplej, nawet do 26 albo 27 stopni.
2: To jest Radio Gra.

0: Są takie miejsca w samym sercu Torunia, na Starówce, w których czas płynie zupełnie inaczej. Mowa o zielonych ogródkach naszego miasta. No i właśnie, oto jest pytanie, w którym z tych ogródków, na który to możecie głosować, na jeden z 8, do 28 sierpnia spędza wam się czas najlepiej? Jest najpiękniej, najbardziej zielono lub też najbardziej zjawiskowo? Oto jest pytanie. Odpowiedzi poznamy po 28 sierpnia, bo do tego dnia trwa głosowanie na portalu gra.fm. Mamy 8 finalistów. To wy decydujecie, wy klikacie. Zapraszam do naszej zabawy. A za chwilę trzecia, za chwilę w Radio Gra kolejny serwis informacyjny.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
4: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
5: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Chudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Chudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
6: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
7: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Po reklamie.
9: I to już 15, to jest Radio Gra Torunia, to czas na kolejne wiadomości z Torunia, kraju i świata.
10: Zaczynam lokalny raport. Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początek informacje drogowe. Przypominamy, do końca sierpnia ma potrwać remont Żwirki i Wigury. Drogowcy działają na odcinku od szosy Chełmińskiej do Świętego Józefa. Ten fragment jest całkowicie wyłączony z ruchu. Objazd wyznaczono Grunwaldzką, szosą Chełmińską i Długą. Jeżeli chodzi o komunikację miejską i karetki, przygotowano tymczasowy przejazd po dawnym torowisku kolejowym w ciągu Długiej. Zachowajcie szczególną ostrożność w tym rejonie i zwracajcie uwagę na oznakowanie. Zmieniamy temat i ponownie z naszym radiowym mikrofonem zaglądamy do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, bo tam już w najbliższą niedzielę zaplanowano wydarzenie Dzień z Sercem. To w godzinach od 11 do 18.
11: Będą eksperymenty związane z ciśnieniem. Mówimy serce, pompa doskonała. To jest pompa. Mamy do czynienia z ciśnieniem. Przez to, że powstaje ciśnienie, krew jest transportowana do każdej komórki naszego organizmu. Mamy magiczną siłę, a my o tej magicznej sile troszeczkę Państwu opowiemy. Będziemy mogli próbować być w konkurencji swoim własnym sercem i porównać, czy jesteśmy w stanie przepompować więcej cieczy w ciągu minuty, niż pompuje w ciągu każdej minuty nasze serce.
10: Mówiła Monika Wiśniewska, dyrektor Młyna Wiedzy w Toruniu.
12: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Teraz przypominamy rodzicom, że to już ostatnie dni na złożenie wniosku o 300+, jeśli pieniądze chcecie dostać we wrześniu. Prawidłowo wypełniony formularz przesłany do ZUS-u w tym terminie daje pewność, że środki na wyprawkę szkolną trafią na konto przed końcem przyszłego miesiąca. Zostańcie z nami już za chwilę na antenie Radia Gra. Informacje pogodowe dla Torunia.
13: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
10: To jest raport sportowy, zapraszam. Koszykarze Arriva Lotto Twardych Pierników Toruń w przyszłym tygodniu zaczną przygotowania do nowego sezonu Polskiej Ligi Koszykówki. Pierwszy oficjalny trening już 25 sierpnia, a poprzedzą go przejazdy, zakwaterowanie i badania zawodników. Przed ligową inauguracją Torunianie rozegrają serię sparingów, między innymi w 24. Memoriale Wojtka Michniewicza, gdzie zmierzą się z Norrköping Dolphins i Energą Czarnymi Słupsk. 12 września podejmą zdobywcę Pucharu Polski Energę Trefl Sopot, a dzień później czeka ich zamknięty sparing z Czarnymi ze Słupska. W połowie września planowany jest także turniej o Puchar Marszałka Województwa. Ostatnim sprawdzianem przed sezonem i okazją do spotkania z kibicami będzie mecz z AMW Arką Gdynia, to 25 września w Arenie Toruń. Po spotkaniu przewidziano prezentację zespołu i możliwość zdobycia autografów. Twarde Pierniki oficjalnie rozpoczną sezon 3 października meczem z Kingiem Szczecin w Arenie Toruń.
13: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
10: Jeżeli chodzi o najbliższe godziny w Toruniu, to raczej w pogodzie bez większych zmian. Na termometrach do 24 stopni, ale przez wiatr odczuwalna temperatura będzie na pewno niższa. Na niebie mieszanka słońca i chmur, może przelotnie popadać. Ale dobre informacje są takie, że jutro na początek weekendu w Toruniu będzie znacznie cieplej, nawet do 27 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
9: 15, która stała się faktem w Toruniu, zmienia nasz pogląd na dalszą część popołudnia, no bo w zasadzie to już bliżej niż dalej do końca obowiązków dnia codziennego w pracy. Przede wszystkim jesteśmy z wami, dodając mocy Ace of Base na początek, All That She Wants. Ja zrobię głośniej, wam też polecam. To są hity pełne słońca. Marcin Misiewski, dzień dobry, ponownie witajcie.

0: Warna.
1: Ewa Warna. I wszystko jasne w Radiu Gra. To będzie lotniczy spektakl w trzech aktach, trzech odsłonach, tym dziennym, popołudniowym przy zachodzie słońca, no i tym wieczorno-nocnym. Trzymamy kciuki za pogodę, bo ona będzie tutaj ważnym czynnikiem decydującym o tym, jak Copernicus Air Show w Toruniu będzie wyglądał. Między mostami w Toruniu zobaczymy najlepszych lotników, pokazy, muzyka na żywo, pirotechnika, no i krótko mówiąc, wielkie show, które przejdzie do historii tego miasta. Jak sądzę, my jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia i dlatego też z niekłamaną satysfakcją. Nie tylko piszemy o tym na portalu Gra FM, prezentując harmonogram, imiona, nazwiska lotników, którzy się zaprezentują w Toruniu, ale też mamy dla was bilety, podwójne wejściówki. Panie, panowie, no to jestem ciekawy, na co czekacie najbardziej? Zadzwońcie 56 654 3210. Mamy podwójne wejściówki na to wydarzenie.
2: Reklama.
3: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
4: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
5: Światło, sztuka i emocje. To właśnie drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie. Przez trzy kolejne wieczory od 27 do 29 sierpnia zabytkowa Starówka zmieni się w niezwykłą przestrzeń. 12 spektakularnych instalacji artystycznych z całej Europy rozświetli miasto zakochanych. Więcej informacji w mediach społecznościowych i na stronie wydarzenia. Wstęp wolny. Na drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
6: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Copernicus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Copernicus.
7: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
8: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.

0: profilaktyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
4: Już 22 sierpnia dożynki gminy Łubianka. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono. Na miejscu również atrakcje dla dzieci, kuchnia regionalna, konkursy, koncerty i zabawa pod gwiazdami. Zapraszają wójt gminy Łubianka, Dagna Czałbecka i starostowie dożynkowi.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Po reklamie.
8: To jest

Basic Clemency to you w Radiu Gra Toruńska. Młodzież wczoraj wygrała DMPJ na Moto Arenie, ale my już liczymy i no, na wielkie emocje, które będą towarzyszyły podczas spotkania w Gorzowie. Ostatnia kolejka rundy zasadniczej PGX Ligi przed nami. O tym więcej u nas po godzinie 16.

telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m2. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
1: Który ogródek na toruńskim rynku zachwyca najbardziej? Teraz to ty decydujesz. Weź udział w głosowaniu na zielony ogródek toruńskiej Starówki 2026 i wybierz miejsce, które najpiękniej łączy klimat miasta z zielenią i kwiatami. Wesprzyj swojego faworyta i pokaż, że estetyka oraz dbałość o wspólną przestrzeń mają znaczenie. Oddaj swój głos i współtwórz zielone oblicze Torunia. Szczegóły znajdziesz na stronie Gra.fm. Głosuj już dziś. Masz czas do 28 sierpnia.
2: Torimpex tani weekend od czwartku do soboty. Żeberka trójkąty 8,99 kg. Wątróbka z kurczaka 3,99 kg. Winogrono jasne 9,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
3: Już 22 sierpnia Bożynki gminy Łubianka. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono. Na miejscu również atrakcje dla dzieci, kuchnia regionalna, konkursy, koncerty i zabawa pod gwiazdami. Zapraszają wójt gminy Łubianka, Dagna Całbecka i starostowie Dożynkowi.
4: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
6: A gdyby szkoła zamiast dawać gotowe odpowiedzi zachęcała do zadawania pytań, pozwalała próbować, doświadczać i szukać własnej drogi, bo nie wszyscy uczymy się tak samo, nie wszyscy potrzebujemy tyle samo czasu i nie musimy zmierzać tą samą drogą. Właśnie dlatego powstała Lumina Academy, niepubliczna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Toruniu, bo każdy człowiek niesie własne światło. Przyjdź, zobacz, doświadcz. Rekrutacja trwa. luminatoruń.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
10: Jeżeli chodzi o najbliższe godziny w Toruniu, to raczej w pogodzie bez większych zmian. Na termometrach do 24 stopni, ale przez wiatr odczuwalna temperatura będzie na pewno niższa. Na niebie mieszanka słońca i chmur może przelotnie popadać. Ale dobre informacje są takie, że jutro na początek weekendu w Toruniu będzie znacznie cieplej, nawet do 27 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
11: Słuchasz Radia Gra.

0: Jutro 26 stopni w Toruniu, no i trochę słońca, więcej słońca niż dzisiaj, to dobrze, bo jutro także po 15 ostatnia odsłona Toruń Summertime na basenach letnich na Skarpie. Będzie aquazorbing, będą wyścigi w pontonach, mecze piłki wodnej, do tego też nurkowanie z family diving, będzie można zejść pod wodę z pełnym akwalunkiem. No, to jest coś, co warto zobaczyć, a przede wszystkim wziąć w tym udział. Wstęp jest darmowy, od 15 baseny na Skarpie polecamy, będzie fajnie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Privacon Poland, jeden z największych producentów systemów ogrodzeniowych z nowoczesnym parkiem maszynowym w Złej Wsi Małej, poszukuje operatorów lasera 2D i 3D oraz robota spawalniczego. Jeżeli szukasz stabilnej pracy z możliwością rozwoju, proszę zadzwoń pod numer 607 806 131 lub wyślij nam swoje CV na adres mailowy info@privacon.pl. Zapraszamy również do naszej siedziby w Złej Wsi Małej 60A.
2: BMW M Power Club Toruń zaprasza 22 sierpnia na 28 ogólnopolski slot BMW. W programie pokaz mocy, drift taxi, wyścig o puchar klubu, konkursy dla publiczności i wiele innych. Slot BMW. 22 sierpnia Motopark Toruń, ulica Ignacego Łukasiewicza 66, start 10. Partnerami imprezy są Kosmowski Transport oraz BMW Dynamic Motors Toruń.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
7: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
6: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
8: Prowadzisz firmę w regionie? Zyskaj więcej z nowym promocyjnym leasingiem. Wybierz dowolny model Toyoty do swojej floty. Oszczędzaj mądrze i rozwijaj biznes na własnych warunkach. Poczuj tę moc za kierownicą. Umów się na bezpłatną jazdę testową. Odwiedź salon Toyota Bednarscy w Toruniu przy ulicy Skłodowskiej Kiri 1. Toyota Bednarscy. Twój partner w biznesie.
9: Castorama!
10: W teorii okazje na ogród się skończyły.
9: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: To jest popołudnie z Radiem Gra, jest 16, to czas na wiadomości z kraju i ze świata.
3: Karol Nawrocki zaproponuje nowy rozdział rodzaj przestępstwa – nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Prezydencki projekt ma przewidywać karę do 15 lat więzienia za doprowadzenie do śmierci pacjenta. Karol Nawrocki skieruje do Trybunału Konstytucyjnego przygotowaną przez rząd ustawę o prawach pacjenta i rzeczników praw pacjenta, czyli Lex Szarlatan. Rafał Leśkiewicz przedstawił podczas konferencji prasowej założenia prezydenckiej propozycji.
4: Karze do 3 lat więzienia będzie podlegała ta osoba, która, i tu cytuję, stosując przemoc, groźbę, podstęp, nadużywając zależności bądź zaufania, wykorzystując bezradność i stan zdrowia, nakłania pacjenta do rezygnacji ze zleconego leczenia medycznego lub nakłania do stosowania niebezpiecznych praktyk, co naraża go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
3: Rafał Leśkiewicz zapowiedział szybkie skierowanie projektu do Sejmu. Szykują się zmiany w systemie kaucyjnym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce, żeby kaucja objęła kolejne opakowania. Michale, o jakie konkretnie zmiany chodzi?
5: Kaucją mają być objęte także jednorazowe szklane opakowania. Chodzi m.in. o tak zwane małpki, ale także butelki po sokach czy innych napojach.
6: Polacy po prostu zgłaszają nam tę potrzebę. Mają dosyć zbierania odpadów po lasach po kimś. Zasada powinna być prosta. Śmiecisz, pijesz, sprzątnij po sobie, po prostu, tak? A jeżeli ktoś wyrzuci takie opakowanie, to znajdzie się ktoś, może biedniejszy, który to opakowanie podniesie.
5: Mówi Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska. Resort chce także, żeby bony, które wydają automaty kaucyjne, obowiązywały dłużej niż 30 dni od oddania butelek. Szczegóły proponowanych zmian mamy poznać we wrześniu. Jak podkreśla ministerstwo, nowe przepisy na pewno nie wejdą w życie do końca tego roku.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
8: Dzisiaj na toruńskim niebie na zmianę raz słońce, raz chmury, choć na termometrach ma być maksymalnie do 24 stopni, to na pewno przez wiatr odczuwalnie będzie nieco chłodniej. Możliwe są opady. Jutro już raczej bez deszczu i ma być cieplej, nawet do 27 stopni, a na niebie sporo słońca w naszym mieście.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
2: Dla tych w pracy i po pracy, gdzieś w samochodach przemieszczających się po mieście, także gorąco pozdrawiamy. Są miejsca, gdzie trzeba się przymusowo na chwilę chociażby zatrzymać, bo ruch wyraźnie większy. Kłaniam się po czwartej w Radiu Gra. Za chwilę męskie granie na początek, a później Ed Sheeran. Marcin Misiewski, dzień dobry ponownie, witajcie.

0: Suzy od Secret Service w Radio Gra. Wczoraj mieliśmy na motorenie DMPJ, czyli młodzież się prezentowała. Najlepiej wypadli młodzi rajderzy z Torunia. Mikołaj Duchiński 14 punktów, Bartosz Derek 10, Antonia Kaprzyński 12 i Jan Chyleniak 9 punktów. Na drugim miejscu Sparta, później Motor Lublin i GKM. I to dobry prognostyk przed tym, co dziać się będzie w niedzielę po 17. Jedziemy do Gorzowa na ostatni mecz rundy zasadniczej z Patrykiem Dudkiem. Na razie pytanie jeszcze nie ma oficjalnej odpowiedzi, ale wiele wskazuje na to, że Patryk może być już gotowy. Może już dojść do siebie po tym groźnie wyglądającym upadku w Impie. No więc to będzie mecz w zasadzie, no cóż, może o niewielką stawkę, ale o prestiż jak zawsze. Tak.
1: Reklama.
2: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Który ogródek na toruńskim rynku zachwyca najbardziej? Teraz to ty decydujesz. Weź udział w głosowaniu na zielony ogródek toruńskiej Starówki 2026 i wybierz miejsce, które najpiękniej łączy klimat miasta z zielenią i kwiatami. Wesprzyj swojego faworyta i pokaż, że estetyka oraz dbałość o wspólną przestrzeń mają znaczenie. Oddaj swój głos i współtwórz zielone oblicze Torunia. Szczegóły znajdziesz na stronie Gra FM. Głosuj już dziś. Masz czas do 28 sierpnia.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
8: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Lato w mieście. Jesteśmy tam, gdzie w Toruniu dzieją się ciekawe rzeczy.
1: Już zawisza sobotę w Toruniu ogólnopolski zlot fanów BMW w motoparku dziać się będzie. A 30 z kolei w naszym mieście auto show, także motoparku, to święto fanów motoryzacji, tuningu, autotuningu. Krótko mówiąc, coś dla fanów czterech kółek, pozycja obowiązkowa. W Jordankach w najbliższą sobotę usłyszymy piękne musicalowe melodie. To w ramach festiwalu Nowa Muzyka i Architektura. A w niedzielę zapraszamy mieszkańców Skarpy, nie tylko Rubinkowa, również na Orlik przy Skarpie, bo tam też dziać się będzie. Dzień sportu, animacje, zabawa, specjalny rodzinny eliminator, w którym będzie można wziąć udział. Do tego też i animacje, no i aktywności sportowe. A tuż obok, na rolkowisku, lodowisku sezonowym, w tym rzadku rolkowisku, specjalna rolkowa szkoła. Start od 10:00, wstęp darmowy.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.
2: Radio gra. Hity. Pełne słońca.

Odrobina muzycznych słodkości w Radiu Gra, Robin Schulz i Sugar. Za chwilę u nas chłopaki z Backstreet Boys, wcześniej info o pogodzie, a od niedzieli rozpocznie się badanie funkcjonowania obszaru parkingowego w Toruniu. Szczegóły jeszcze przed piątą, nie odchodźcie zbyt daleko, proszę, pozostańcie z nami.

0: 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na

0: zniżką 2499 zł.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Bo w Media Expert taniej ma. O tak, taniej ma.
8: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Po reklamie.
5: Dzisiaj na toruńskim niebie na zmianę raz słońce, raz chmury, choć na termometrach ma być maksymalnie do 24 stopni, to na pewno przez wiatr odczuwalnie będzie nieco chłodniej. Możliwe są opady. Jutro już raczej bez deszczu i ma być cieplej, nawet do 27 stopni, a na niebie sporo słońca w naszym mieście.
6: Słuchasz Radia Gra. Yeah.

0: Parkowanie w Toruniu nie należy do najłatwiejszych spraw, szczególnie w okolicach centrum miasta, Starówki już nie wspominając. No więc od niedzieli rusza specjalne badanie funkcjonowania obszarów parkingowych w Toruniu. Potrwa do końca listopada. Będzie między innymi ono dotyczyło chociażby zajętości miejsc parkingowych, rotacji pojazdów, czasu parkowania, czy też poziomu napełnienia poszczególnych stref. No, badacze będą chodzić, liczyć, zakładam, a później dostaniemy specjalny raport, który ma nam dać nieco więcej odpowiedzi. Piszemy też o tym na Gra FM.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: nocy pełne słońca.
1: Reklama.
2: Gotowa na powrót do szkoły?
3: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
2: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
4: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł. Media Expert.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
6: BMW Empower Club Toruń zaprasza 22 sierpnia na 28 ogólnopolski slot BMW. W programie pokaz mocy, drift taxi, wyścig o puchar klubu, konkursy dla publiczności i wiele innych. Slot BMW. 22 sierpnia Motopark Toruń, ulica Ignacego Łukasiewicza 66, start 10. Partnerami imprezy są Kosmowski Transport oraz BMW Dynamic Motors Toruń.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Privacon Poland, jeden z największych producentów systemów ogrodzeniowych z nowoczesnym parkiem maszynowym w Złej Wsi Małej, poszukuje operatorów lasera 2D i 3D oraz robota spawalniczego. Jeżeli szukasz stabilnej pracy z możliwością rozwoju, proszę zadzwoń pod numer 607-806-131 lub wyślij nam swoje CV na adres mailowy info@privacon.pl. Zapraszamy również do naszej siedziby w Złej Wsi Małej 60A.
9: Światło, sztuka i emocje. To właśnie drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie. Przez trzy kolejne wieczory od 27 do 29 sierpnia zabytkowa starówka zmieni się w niezwykłą przestrzeń. 12 spektakularnych instalacji artystycznych z całej Europy rozświetli miasto zakochanych. Więcej informacji w mediach społecznościowych i na stronie wydarzenia. Wstęp wolny. Na drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
10: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm.
13: Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
14: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
15: Po reklamie.
16: To jest 20 dzień sierpnia w kalendarzu, jest 17. To jest popołudnie z Radiem Gratorii. Czas na wiadomości.
17: Coraz bliżej jest stworzenie szczepionki dla chorych na czerniaka. To groźny nowotwór skóry. Takie są wnioski z kolejnej fazy międzynarodowego badania klinicznego. Naukowcy podkreślają, że może to być krok milowy w leczeniu pacjentów z tym nowotworem. Ich komentarze zbiera nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Michał, jakie korzyści może dać ta nowa szczepionka?
0: Ten preparat daje szansę na zmniejszenie ryzyka przerzutów, czyli w praktyce na wydłużenie życia osób, które chorują na czerniaka. Kierownik Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, które działa przy Uniwersytecie Gdańskim, profesor Natalia Marek-Trzonkowska, tłumaczy, że kluczowe jest to, że jest to szczepionka dopasowana do konkretnego pacjenta.
1: Wyszukiwane są konkretne mutacje obecne w nowotworze chorego. Będzie znajdował się w szczepionce i aktywują odpowiedź przeciwnowotworową.
0: Ta szczepionka byłaby podawana pacjentom z zaawansowanym czerniakiem już po usunięciu guza. Badania nad tym preparatem trwają, teraz mogą przyspieszyć i według badaczy dopuszczenie preparatu do obrotu to kwestia jeszcze co najmniej kilku miesięcy.
17: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami oraz pierwszego stopnia przed upałami. Łącznie obejmują 7 województw w południowej i centralnej Polsce. SMS-y ostrzegające przed burzami wysłało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Otrzymały je osoby przebywające na południe od linii Biała Podlaska, Piotrków Trybunalski, Częstochowe, aż po Prudnik na Opolszczyźnie. Pokonują pieszo trasę ze Szczecina do Dziwnowa. Wszystko po to, by zebrać pieniądze na rehabilitację kolegi. Grupa weteranów chce przejść 110 kilometrów w 2 dni. O szczegółach nasza reporterka Anna Pałamar. Aniu, jak duża to grupa?
15: To prawie 30 weteranów, którzy w mundurach i czerwonych beretach wyruszyli dziś w kierunku nadmorskiego Dziwnowa. Do pokonania mają 110 kilometrów. Po drodze czeka ich kilka atrakcji. Komandosi przejdą brzegiem jeziora Dąbie, w rejonie Międzywodzia zatrzymają się na Strzelnicy, no i będą spać w lesie. Najstarszy uczestnik ma 78 lat. Ten charytatywny marsz ma wesprzeć zbiórkę na rehabilitację ich kolegi, Krzysztofa Hołocińskiego, który 3 lata temu doznał udaru i porusza się na wózku. W sobotę finał w Dziwnowie, który będzie połączony z dorocznym festiwalem Komandosa.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
19: W najbliższych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej nie powinniśmy spodziewać się większych zmian. Jeżeli chodzi o noc, to temperatura spadnie do 12 albo 13 stopni. Nie ma padać. Jutro w ciągu dnia także bez deszczu i przed nami przeważnie słoneczny, a do tego bardzo ciepły dzień w naszym mieście, bo termometry mają wskazać nawet do 26 albo 27 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
16: Jak się Państwo mieli mają po 17? Mam nadzieję, że popołudnie czwartkowe wygląda lepiej, dużo lepiej. To co? Strefa muzycznego relaksu, bo niektórzy już pewnie dawno po pracy, niektórzy jeszcze dzielnie walczą. Jesteśmy z Wami, grając między innymi hity pełne słońca. Marcin Misiewski, dzień dobry, piątka po piątej tradycyjnie. Witajcie.

0: Festiwal Lada w Toruniu 4-5 września, wyjątkowe święto. No i gwiazdy pierwszego formatu, czyli Koma, Myslowic, bracia Kacperczyk, Igo, Kasia, Lins, między innymi. No i mamy ogłoszenie Last Minute, nowozelandzki Milt Orange, no i BSK z hip-hopową dobrą energią dołączają do tego line-upu gwiazd, które wystąpią w Toruniu, w Centrum Targowym Park 4 i 5 września. My też tam będziemy, tego nie można przegapić.
1: Mega,
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Prowadzisz firmę w regionie? Zyskaj więcej z nowym promocyjnym leasingiem. Wybierz dowolny model Toyoty do swojej floty. Oszczędzaj mądrze i rozwijaj biznes na własnych warunkach. Poczuj tę moc za kierownicą. Umów się na bezpłatną jazdę testową. Odwiedź salon Toyota Bednarscy w Toruniu przy ulicy Skłodowskiej Kirii 1. Toyota Bednarscy. Twój partner w biznesie.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
8: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
9: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
10: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy.

0: To się opłaca.
1: Jak raty to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Z nadzieją przyglądam się długoterminowym prognozom pogody dla Torunia. Te pokazują, że w Toruniu pod koniec wakacji, czyli w okolicach 28-29 ma być ciepło, bardzo ciepło, 28-30 stopni. Taki wynik nie jest wykluczony. No ale jutro też nieźle, 26-27, jak wyjrzy słońce za chmur, jest też na to szansa. Co w pogodzie w najbliższych godzinach, o tym już za chwilę u nas.
1: Reklama.
2: Mega.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
5: Już 22 sierpnia do Żynki gminy Łubianka. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono. Na miejscu również atrakcje dla dzieci, kuchnia regionalna, konkursy, koncerty i zabawa pod gwiazdami. Zapraszają wójt gminy Łubianka, Dagna Czałbecka i starostowie do Żynkowi.
4: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal trzeci.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
7: Pomodori, mozzarella, bazilia, Brasilia! Mamma mia, good idea! Pepceria Mamma Mia! Spróbuj dan kuchni brazylijski!
8: Mamma Mia! W wielkiej niszawce na Toruńskiej 17.
7: Zapraszamy!
9: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Po reklamie.
15: W najbliższych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej nie powinniśmy spodziewać się większych zmian. Jeżeli chodzi o noc, to temperatura spadnie do 12 albo 13 stopni. Nie ma padać. Jutro w ciągu dnia także bez deszczu i przed nami przeważnie słoneczny, a do tego bardzo ciepły dzień w naszym mieście, bo termometry mają wskazać nawet do 26 albo 27 stopni.
16: To jest Radio Gra.

0: No i mamy to. Meta naszego dzisiejszego spotkania. Pan Grzegorz daje radę. Kochanie, to ja. Panie, panowie, to my. Jutro usłyszymy się po godzinie 13, natomiast w Radiu Graj to będzie piątek, piąteczek. A, wiadomo, to robi różnicę. Marcin Misiecki, dziękuję, piłam wam pięknie. Jutro już weekend i to jest hasło na pożegnanie, z którym jutro także się przywitamy. Dobrego popołudnia, dobrego wieczoru, pa, pa.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. To Rimpex, tani weekend, od czwartku do soboty. Żeberka trójkąty 8,99 kg, wątróbka z kurczaka 3,99 kg, winogrono jasne 9,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
6: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
5: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl. Po reklamie.
11: Słuchacie Radia Gra teraz? Skoro już mamy 18, czas na kolejną porcję najważniejszych informacji.
12: Rzecznik Praw Dziecka znów interweniuje w sprawie możliwości przebywania rodziców z dziećmi w szpitalach. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, w tym tygodniu interwencja dotyczyła oddziału neonatologii w jednym ze szpitali w Warszawie. W stolicy, przed biurem Rzecznika Praw Dziecka, jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy.
13: Tak, dzień dobry.
12: Michale, co niepokojącego wydarzyło się w tej lecznicy?
13: Szpital chciał ograniczyć mamie opiekę nad wcześniakami. Elżbieta Brzozowska z Fundacji Koalicja dla Wcześniaka opisuje, że mama pochodząca spoza Warszawy miała zostać wypisana. Tymczasem jej dzieci jeszcze muszą zostać w inkubatorach przez kilka tygodni. To utrudniłoby rodzicom opiekę.
14: Nie sposób dojeżdżać z mlekiem co 3 godziny, mieszkając w innym mieście. Nie mówiąc o ryzyku też przenoszenia wirusów, bakterii. Należy stworzyć taką możliwość, żeby mama mogła po prostu pozostać na oddziale do czasu wypisania dziecka.
13: W tej konkretnej sytuacji, po interwencji, mama może już zostać obok dzieci. Organizacje rodziców i Rzecznik Praw Dziecka chcą nowego ogólnopolskiego standardu pasującego do takich sytuacji. Z tą propozycją zgłosiły się już do Ministerstwa Zdrowia.
12: Nielegalne loty dronem przy lotnisku w Pyrzowicach w Śląskiem. W tej sprawie zatrzymano mieszkańca Dobrowy Górniczej. Mężczyzna przyznał się do winy. Na linii Marcin Buczek. Dzień dobry. Jestem, Marcinie. Dzień dobry. Jaką karę wymierzono 30-latkowi?
2: To grzywna i mężczyzna zgodził się ją zapłacić. Został ukarany za naruszenie przepisów dotyczących ruchu lotniczego. Teraz ma jeszcze zapaść decyzja, co ze sprzętem, który mu zabrano. A to dron i aparatura sterująca oraz telefon komórkowy. Jak dzisiaj poinformowali policjanci, mężczyznę zatrzymano 3 tygodnie temu. Stało się to w pobliżu specjalnej platformy, z której można obserwować lądujące i startujące samoloty. W tym jednak przypadku zatrzymany latał dronem w zakazanej strefie tuż przy ogrodzeniu lotniska. Po interwencji jednego z pracowników portu lotniczego lot dronem został wtedy zakończony, a wezwani na miejsce policjanci zatrzymali mężczyznę.
15: Jeżeli chodzi o noc w Toruniu, to termometry wskażą od 12 do 13 stopni. Nie powinno padać, a jutro szykuje się nam bardzo ciepły dzień, bo na termometrach ma być nawet do 27 stopni. Do tego na niebie sporo słońca, a w prognozach nie widać deszczu.
11: No to skoro już po 18, czas wrzucić na luz. Robert Bojowski, cześć, dzień dobry. Pozdrowienia również dla drugiej zmiany. No i mam tu dla was w Radiu Gra Davida Guetta z Alokiem i później jeszcze trochę starsze, ale też bardzo dobre, Cool and the Gang.

No Dawid Podsiadło to sobie pracę bardzo sprytnie zorganizował, bo trasę koncertową ogarnął jeszcze przed wakacjami i całe lato miał dla siebie. No, ale nie każdy tak może. To z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy już są po urlopie. Będę miał za chwilę w Radiu Gra Kaigo, żeby się przyjemniej czekało na weekend.

0: To jest Sia z Seanem Paulem. On już występował w tym roku w naszym kraju. No, bardzo udany rok, jeżeli chodzi o koncerty, bo przecież na początku wakacji była również w naszym kraju grupa One Republic. Mam ich teraz dla was w Radio Gra. Razem z Alesso. Później będzie jeszcze wideo.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: jeżeli nawet w pogodzie coraz mniej czuć lato, to w tym numerze czuć bardzo dobrze wakacje. Topic Becky G w Radiu Gra. Jeżeli chodzi o pogodę na najbliższe dni, to za chwilę będziemy mieli dla was najświeższą prognozę, a później razem z Billy Joelem i jego Uptown Girl wyjdzie słońce.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Marian, a gdzie mogę kupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
9: Po reklamie.
10: Jeżeli chodzi o noc w Toruniu, to termometry wskażą od 12 do 13 stopni. Nie powinno padać, a jutro szykuje się nam bardzo ciepły dzień, bo na termometrach ma być nawet do 27 stopni. Do tego na niebie sporo słońca, a w prognozach nie widać deszczu.

0: Erdona Mediorro jeszcze przed 19, a po 19 w Radiu Gra będę miał dla was premiery kinowe w Toruniu na weekend, no bo sporo ich jest pod koniec wakacji. No a za chwilę jeden z największych hitów tego lata to będzie Shakira.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.

Walk the Moon po 19 w Radiu Gra. Robert Bojański, dzień dobry ponownie. Obiecywałem, że podpowiem wam, na co w weekend będzie można się w Toruniu wybrać do kina i już za kilka minut podrzucę pierwszy tytuł, pierwszą premierę, a teraz coś wesołego, coś wakacyjnego ze starych zapasów. Cat and Move.

pamiętam, jak wszyscy to śpiewali, Latrusia McNeil w radiu gra, no to teraz wszyscy mogą się dowiedzieć, co nowego od jutra będziemy mogli oglądać w toruńskich kinach. Jedna z premier zaplanowanych na piątek to film Buntownik. Były funkcjonariusz sił specjalnych pracuje jako prywatny ochroniarz w roli głównej Jason Statham. Także schemat znany, on dobry, po drugiej stronie ci źli, no i teraz możemy zgadywać, kto zwycięży. Buntownik to jedna z premier najbliższego weekendu w toruńskich kinach. Czego posłuchamy za chwilę w Radiu Gra, nie musicie zgadywać, już mówię, będzie Enrique z Pitbullem. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: wilki to w najbliższym czasie się do nas nie wybierają, ale posłuchajcie, jacy artyści będą występować w Toruniu za 2 tygodnie, na początku roku szkolnego. Koma, Igo, Myslowic, Kacperczyk, Kasia Sienkiewicz, Liwka, Kasia Linz między innymi. Nada festiwal w pierwszy weekend września. No to czekamy. Czekamy też na najbliższy weekend, a jeszcze przed weekendem Switch Disco w Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Paweł Bibiregs, David Guetta w Radiu Gra. Wesoło też będzie na pewno jutro na basenach letnich podczas kolejnej odsłony Toruń Summertime. Wstęp od 15 do 18 bezpłatny dla dzieci i młodzieży. No i mnóstwo atrakcji w planach, m.in. konkursy pływackie, konkursy skoków do wody, turniej water polo, siatkówka plażowa, będzie nawet można spróbować nurkowania z butlą. No i my też tam będziemy z dobrą muzą. Toruń Summertime już jutro na basenach letnich. A jeszcze dzisiaj, za chwilę w Radiu Gra Kim Y.
1: Reklama.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Po reklamie.
16: Słuchasz Radia Gra.

0: Nam chodzi odgłos paszczą. O.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Face na wakacyjny czwartkowy wieczór w Radiu Gra. Wakacje jeszcze trwają, no i do końca wakacji trwać będzie remont ulicy Żwirki i Wigury na odcinku od Siostry Chełmińskiej do Świętego Józefa. No, skoro prace tu trwają do końca wakacji, to dużo byśmy dali, żeby to było jeszcze przynajmniej przez miesiąc. No. Sporo dobrej muzyki przyniosły nam tegoroczne wakacje. Za chwilę w Radiu Gra DJ Goja i Jason Derulo.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
10: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Geely Starray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Starray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
13: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
14: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
13: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
16: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona 2. miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
17: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
18: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass, aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Po reklamie.

Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss. Calvin też występował w Polsce latem. Jeśli już nie planujecie żadnych wyjazdów, no to w weekend możecie wybrać się na coś nowego do kina. Za około 20 minut będę miał dla was w Radiu Gra kolejną kinową premierę. A teraz, no może nie nowe, ale w czasie wakacji brzmi cały czas mega dobrze. Morris, Desire w Radiu Gra.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what your bad romance.
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Marian,
6: a
5: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Idziemy do Żabki po promocję?
8: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
8: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
9: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperados pół litra za

0: 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra. And it goes.

0: weź, doskonale znamy ten numer wszyscy, a teraz coś nowego, bo od jutra na naszych dużych ekranach w Toruniu będziemy mogli zobaczyć nową komedię Wrong Girls.
1: Well, what are we gonna do?
0: Na ekranie m.in. Kristen Stewart, która wraz z przyjaciółką prowadzi dość chaotyczne życie, aż tu nagle pewnego dnia dzięki dziwnej substancji zyskują nadprzyrodzone moce, no konkretnie jedną, telepatię. Wrong Girls od jutra w toruńskich kinach, a jeszcze dziś w radiu gra nowy Bausa, I Wanna.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Idziemy do Żabki po promocję?
8: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
8: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
9: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperados pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
11: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
11: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: to jeden z tych numerów, przy których trudno się powstrzymać od śpiewania. Zanim pójdę, Happy Set w Radiu Gra. Ja tam się jeszcze nigdzie nie wybieram. Jeszcze kawałek czwartkowego wieczoru będzie nasz. Już mówię, co mam dla was na najbliższe minuty. Gypsy Kings najpierw i później jeszcze Rihanna. Dobrze wybrałem, prawda?
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Pienso con sueño para

0: reklama.
1: 3.17.41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
11: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: Ja się

Wielki Częs uprzyjemnia nam tą część czwartku po 21. Robert Wojewski, zapraszam na kolejną godzinę przy Radiu Gra. Jeszcze jedną premierę filmową na weekend będę miał dla was, ale najpierw Lightbug ze swoim cudownie kołyszącym Sunshine Reggae w Radiu Gra.

są excited Pointer Sisters. No i kinomaniacy mogą być podekscytowani, bo jutro przecież kolejne premiery w naszych kinach w Toruniu. Im bliżej roku szkolnego, o tym więcej tych filmowych nowości. Zauważyłem taką zależność. Wśród nowych filmów będzie czarna komedia Bogaci i Martwi. Chris Evans, Salma Hayek, Vincent Cassel, Anya Taylor-Joy na ekranie. No nie dość, że mega obsada, to jeszcze ciekawa koprodukcja, bo film nakręcono wspólnymi siłami Bułgarii, Grecji, Stanów i Wielkiej Brytanii. To kolejna filmowa premiera na weekend w Toruniu. No a teraz jedna z muzycznych nowości na sierpień. Madonna i Martin Garrix w Radio Gra. We'll be right back.

0: pijama.
1: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Idziemy do Żabki po promocję?
5: Przecież byliśmy wczoraj.
4: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
5: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
6: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperados pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowid. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
13: Zdrowid.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

No to jeszcze tylko jutro, piątek w pracy, jeśli nie jesteście na urlopie oczywiście, no i weekend, będzie dobrze. To jeszcze przed weekendem w radiu gra Mel C i później Shania Twain. No wspaniałe towarzystwo. Robert Bojowski, życzę dobrej nocy. Na razie, pa.

0: Reklama.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
0: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperados pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka, uwolnij swój czas.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
6: ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Po reklamie.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: przepad, nie wypada. Chcę tylko być kochana.
1: Słuchasz Radia Gra.
2: I found my feet again and now I need to teach them how to run.